Sława Jezusu Chrystu! Wybiła godzina 16, a to oznacza, że czas na nasze codzienne spotkanie na falach Radia Ortodoksja. Jest mi niezmiernie miło gościć dziś Państwa na antenie i poprowadzić to czwartkowe spotkanie. Przy mikrofonie Katarzyna Waśkowska. Ten tydzień rozpoczęliśmy w sposób szczególny, bo wraz ze świętem Narodzenia Bogu Rodzicy weszliśmy w nowy rok liturgiczny. Już we wtorek przeżywaliśmy kolejne święto, przeniesienie relikwii świętego młodzieńca Gabriela z Grodna do Białegostoku. Można więc powiedzieć, że ten tydzień od samego początku ma naprawdę świąteczny charakter, a dziś we czwartek cerkiew wspomina świętego Sylwana z Atosu. O nim i o jego niezwykłej drodze opowiemy sobie nieco więcej już za chwilę. Za moment także na naszej antenie przedstawimy plan dzisiejszej audycji, a tymczasem zapraszam Państwa do wspólnego spędzenia tego popołudnia.

Znajdujemy się na falach Radia Ortodoksja. Nadszedł czas, aby przedstawić ramówkę na dzisiejszy wieczór i powiedzieć Państwu, co przygotowaliśmy w kolejnych godzinach programu. Następnie audycja profilaktyczna przygotowana przez Julię Ochrymiuk, a punktualnie o godzinie 17 na naszej antenie usłyszą Państwo dzisiejszy serwis informacyjny. Po nim Żywoty Świętych oraz kolejny odcinek z cyklu audycji Wędrówki po Podlasiu. Około godziny 18 zaprosimy Państwa do wspólnej modlitwy podczas akafistu do świętego Mikołaja Cudotwórcy. Po akafiście na antenie Radia Ortodoksja będą mogli Państwo wysłuchać kolejnego odcinka z cyklu Pytanie do specjalisty, a punktualnie o godzinie 20 powtórka dzisiejszych wiadomości. Jednym z ostatnich punktów z dzisiejszej ramówki jest program pani Anny Radziukiewicz pod tytułem, a zwieńczeniem dzisiejszej audycji będą tradycyjnie modlitwy wieczorne około godziny 20:40. Drodzy słuchacze, poznali już Państwo ramówkę dzisiejszej audycji, tak więc mi nie pozostało nic innego, jak tylko zachęcić Państwa do pozostania z nami do godziny 21:00.

Mamy dziś czwartek, 24 września według nowego stylu. Znajdujemy się w 17 tygodniu po pięćdziesiątnicy, a w sposób szczególny Matka Cerkiew wspomina dziś świętego Sylwana z Atosu, świętej Teodory Aleksandryjskiej, męczenników Diodora i Dydyma Syryjskich oraz świętego Eufrozyna.

Dzisiaj cerkiew wspomina świętego Sylwana z Atosu. W życiu świeckim Symeon Iwanowicz Antonow urodził się w 1866 roku we wsi Szowskiej, gubernii Tambowskiej. Młodość spędził na wsi, pracując na gospodarstwie i nie stroniąc od rozrywek. Był to dla niego okres zwątpień w istnienie Boga, przeplatany z potrzebą częstszego przebywania w odosobnieniu, w którym mógłby spokojnie się modlić. Symeon zmienił się nie do poznania tuż przed pójściem do wojska, po śnie, w którym ujrzał, jak ohydna, straszna żmija wpełzła przez usta do jego wnętrzności. Usłyszał też głos Matki Bożej, litującej się nad ginącym w grzechu stworzeniem Bożym i oczekującej jego poprawy. Poświęcił się wówczas pracy nad sobą, przygotowując się w ten sposób do życia w klasztorze. Na Świętą Górę przybył jesienią 1892 roku i zamieszkał w rosyjskim monasterze Świętego Panteleimona. Tam prowadził swe zmagania duchowe, które zawiodły go do doskonałości. Nie przyjmując pożądliwych myśli, duszę kształtował regularnym postem, czuwaniem, nieustanną modlitwą i pracą fizyczną. Więcej o życiu i działalności świętego Sylwana z Atosu usłyszymy w dzisiejszych Żywotach Świętych.

0: Już teraz zapraszam do wspólnego wsłuchania się w czytanie z Pisma Świętego. Na dzień dzisiejszy Cerkiew zaleca naszej uwadze fragment listu do Efezjan, rozdział 4, wersety od 14 do 19 oraz fragment Ewangelii według Świętego Marka, rozdział 11, wersety od 27 do 33. Zapraszamy do wysłuchania czytań biblijnych na antenie Radia Ortodoksja.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Bracia, abyśmy nie byli już niemowlętami, kołysanymi i miotanymi wszelkim wiatrem nauczania kłamliwej gry ludzkiej, podstępem wprowadzani w zbłądzenie. Lecz będąc szczerzy w miłości, wzrastajmy we wszystkim ku temu, który jest głową, Chrystusem. Z Niego zaś całe ciało spajane i zespalane poprzez każde zetknięcie, zaopatrzenia zgodnie z działaniem w mierze każdej jednej części, ukierunkowanej na wzrost ciała ku budowaniu siebie samego w miłości. A to mówię i poświadczam w Panu, abyście już nie postępowali jak poganie postępują w próżności swego umysłu, będąc zamroczeni w myśleniu, oddzieleni od życia Bożego przez obecną w nich niewiedzę, przez zatwardziałość ich serc, ci, którzy otępieli, oddali z siebie rozpasaniu, ku czynieniu zachłannie wszelkiej nieczystości.

W owym czasie przybywa Jezus do Jerozolimy i gdy chodził po świątyni, podchodzą do Niego arcykapłani, znawcy ksiąg i starsi, pytając Go, jakim prawem czynisz to wszystko? Kto dał Ci władzę, abyś to czynił? Odparł im Jezus, zapytam Was o jedno. Jeżeli mi odpowiecie, także powiem Wam, jakim prawem to czynię. Chrzest Janowy pochodził z niebios czy od ludzi? Odpowiedzcie mi. Naradzali się, jeśli powiemy, że z niebios, zapyta czemu nie uwierzyliście mu. Jeśli zaś powiemy, że od ludzi, bali się ludu, bo wszyscy uważali, że Jan prawdziwie był prorokiem. Odpowiedzieli więc Jezusowi, nie wiemy. A Jezus na to, i ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię.

0: Były to dzisiejsze fragmenty z Pisma Świętego, a już teraz ze słowem duchowego pouczenia zwróci się do nas ojciec Piotr Pietkiewicz, proboszcz parafii Wszystkich Świętych w Białymstoku.
1: Ewangelia dzisiejsza daje nam kolejny przykład stosunku starszyzny żydowskiej, arcykapłanów i uczonych w piśmie do Jezusa. Kierując się zazdrością i zawiścią o uznanie wśród prostego ludu, który miał Jezus, szukali oni jakiejkolwiek sposobności, aby móc go posądzić o grzech lub niesprawiedliwość. Tak mocno przeszkadzał im szacunek, którym ludzie darzyli Jezusa. Wśród wielu podchwytliwych pytań,

odpowiedzi i zostali ośmieszeni przez ujawnienie ich podstępnych i niecnych myśli. To zdarzenie wpisuje się w cały szereg podobnych sytuacji, obrazujących nam stosunek przywódców narodu żydowskiego do Jezusa. Nie był on przyjazny ani uczciwy. Prawda, którą głosił Jezus Chrystus, była zbyt jasnym światłem, które rozjaśniało umysły prostego ludu, pozwalając mu na dostrzeżenie fałszu i obłudy osób sprawujących władzę. Dlatego szukali oni wciąż sposobności pozbycia się Jezusa, nie wahając się nawet przed chęcią dokonania zabójstwa. Mimo pełnej świadomości zła, którego życzyli Jezusowi różni ludzie, On nigdy nikomu złem za zło nie odpłacił, lecz zawsze wszystkich z pokorą nauczał, aby właśnie zło dobrem zwyciężali. O tym, jakże ważnym i niełatwym do spełnienia przykazaniu, niech przypomni nam dzisiejsza Ewangelia, którą wysłuchaliśmy, i skłoni nas do modlitwy, także i za nieprzyjaciół swoich.

Za nami słowo duchowego pouczenia, które wygłosił ojciec Piotr Pietkiewicz, proboszcz parafii Wszystkich Świętych w Białymstoku. A już za chwilę powtórka audycji profilaktycznej.

Drodzy słuchacze, za chwilę na naszej antenie powtórka audycji profilaktycznej przygotowanej przez Julię Ochrymiuk. Dziś wysłuchamy drugiej części rozmowy z panią Anną Kościuk-Suchocką o trudnościach młodzieży, jej emocjach, nawiązywaniu relacji oraz sposobach budowania zaufania.

0: Budowanie świadomości społecznej to ważny element skutecznego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy domowej. W audycji profilaktycznej Radia Ortodoksja przedstawiamy rodzaje uzależnień, dostępne formy leczenia oraz zasady profilaktyki. W programie prezentujemy również inicjatywy i placówki świadczące pomoc osobom oraz rodzinom przeżywającym trudne sytuacje życiowe. Partnerem programu jest miasto Białystok.
1: Witamy w kolejnej audycji profilaktycznej. Dziś kontynuujemy naszą rozmowę z panią Anną Kościuk-Suchocką, która na co dzień pracuje w poradni profilaktyczno-konsultacyjnej Monar. W ubiegłym tygodniu rozmawiałyśmy właśnie o działalności tej poradni, o tym, czym zajmują się jej pracownicy i z jakiego rodzaju wsparcia mogą korzystać osoby, które tego potrzebują. Dziś pozostaniemy jeszcze na chwilę przy działalności poradni Monar, ale spojrzymy na nią z nieco innej perspektywy. Tym razem skupimy się przede wszystkim na młodzieży, jej emocjach, trudnościach, relacjach z rówieśnikami i dorosłymi, a także na sygnałach, które mogą świadczyć o tym, że młoda osoba potrzebuje wsparcia. Zastanowimy się także, jak rozmawiać z młodymi osobami, jak budować zaufanie i przede wszystkim, jak naprawdę do nich dotrzeć, aby wiedziały, że ze swoimi problemami nie muszą pozostawać same. Stowarzyszenie Monar prowadzi programy profilaktyczne oraz informacyjno-edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży w różnym wieku. Co to za programy i na czym dokładnie polegają?
2: Tutaj nasza oferta zajęć profilaktycznych taka jakby na takie dwie części się dzieli, bo pierwsza część to jest taka, myślę, dosyć szeroka oferta zajęć przeznaczonych dla klas szkolnych, dla szkół. I aktualnie do nas dzieci przychodzą na zajęcia od czwartej klasy szkoły podstawowej, to jest taki najniższy wiek, w którym dzieci zaczynają do nas przychodzić. Kończymy współpracę ze szkołami na drugich klasach szkół ponadpodstawowych, w takiej rozpiętości wiekowej jakby tutaj nasze zajęcia się mieszczą. Na ten moment to już w zasadzie większość klas ze szkół podstawowych jest z nami w takiej stałej współpracy, czyli jeżeli klasa zaczyna w czwartej klasie do nas przychodzić na zajęcia, to ta sama klasa do klasy ósmej co roku przychodzi na takie trzy spotkania. To wszystko jakoś jest w jakiś sposób ze sobą powiązane, jest to w jakiś sposób kontynuacja i uzupełnienie tego, co było w poprzednich latach, więc tak naprawdę taka klasa ma tych spotkań profilaktycznych w tym swoim cyklu od czwartej do ósmej klasy 15. To jest 5 lat po 3 spotkania, więc już jakby jesteśmy w stanie się trochę i poznać i gdzieś tam te treści są uzupełniane. Mamy też ofertę zajęć jednorazowych. Przyznam szczerze, że najmniej takich zajęć prowadzimy, że jednak zdecydowana większość preferuje gdzieś tam te spotkania cykliczne. Te zajęcia jednorazowe zazwyczaj wybierają szkoły ponadpodstawowe, w których już może gdzieś tam też tego czasu trochę jest mniej, może szkoły też nie tak chętnie już wypuszczają na te wyjścia, tak z racji tej takiej wzmożonej nauki. I tutaj to w zależności, w zasadzie prawie co roku jakiś nowy temat gdzieś tam wybieram i sobie gdzieś tam próbujemy chociaż trochę jakiś temat dotknąć i trochę porozmawiać na jakiś temat. Druga taka oferta to są takie zajęcia już nie dla szkół. I tutaj to w zależności od tego, czy zbierze się grupa, czy nie. Przez wiele lat prowadziliśmy taką grupę rozwoju osobistego dla młodzieży. To była grupa dyskusyjna, na której poruszaliśmy, po prostu się zbieraliśmy po to, żeby podyskutować, czy to wychodziliśmy od jakiegoś dzieła sztuki, czy od jakiejś sytuacji kulturowej, czy od jakiejś społecznej sytuacji. To takie dyskusje, które łączyły bardzo wiele różnych dziedzin wiedzy i pomagały młodzieży właśnie wyrabiać własną opinię na różne tematy, tak? Kształtować jakąś taką umiejętność wyrażania swojego zdania, dyskutowania. Pozwalało też to poznać innych ludzi, gdzieś zobaczyć, że to też fajnie, jak nie zawsze się zgadzamy we wszystkim, że to była taka bezpieczna przestrzeń, w której gdzieś to można było sobie podyskutować. Pandemia nam tę grupę, że tak powiem, zakończyła, bo to była taka grupa, która rzadko się zaczynała od początku. Tam część osób, kiedy już przyszedł czas, odchodziła, dochodziły nowe osoby. Dzięki temu cały czas ta grupa gdzieś tam miała taki podobny klimat. No tutaj przy pandemii niestety musieliśmy zrezygnować już w którymś momencie. To jest cały czas w naszej ofercie. W tym momencie takiej grupy nie ma, natomiast jeżeli zbierzemy chętnych, to jak najbardziej to może znowu ruszyć. Warsztaty też takie, też tak pilotażowo przeprowadziliśmy dla uczniów klas szóstych, siódmych szkół podstawowych. Takie właśnie nie dla klas, tylko takie, które gdzieś tam też bazowały na tym wzmacnianiu poczucia własnej wartości, takim ćwiczeniu umiejętności różnych społecznych. To jak najbardziej też wszystko jest nadal w naszej ofercie, jeżeli się zbierze grupa, jeżeli pojawi się taka potrzeba, chęć, jak najbardziej możemy też takie zajęcia prowadzić.
1: Wracając jeszcze do młodzieży, czy młodzi ludzie sami zgłaszają się po pomoc, czy częściej trafiają do poradni za namową rodziców, nauczycieli lub innych osób?
2: Tutaj muszę powiedzieć, że jak się patrzy tak na przestrzeni wielu lat, to nastąpiła pewna zmiana dosyć zauważalna, bo kiedyś rzeczywiście dosyć często było tak, że to ktoś przyprowadzał tak trochę przymuszonego tego młodego człowieka, że to rodzice uważali, że on powinien skorzystać ze wsparcia, tak? Czy tam szkoła kazała gdzieś. Dzisiaj przede wszystkim młodzież zgłasza się z własnej potrzeby. To młodzież wychodzi gdzieś tam z taką potrzebą, mówi rodzicom, że chcą skorzystać z takiego wsparcia. No, zdarza się też czasami, że to gdzieś tam bardziej może na początku rodzicowi zależy. Młody człowiek może troszkę niekoniecznie chce, albo może też trochę się obawia tak skorzystania z takiego wsparcia. Natomiast już najczęściej jest tak, że to młode osoby same o takie wsparcie proszą i to jest ich inicjatywa, żeby się zgłosić.
1: Jeszcze takie pytanie, bo pani pracuje na co dzień z młodzieżą. Co jest ważne, żeby złapać kontakt z taką młodą osobą? Jak rozmawiać, żeby do niej docierać?
2: Ja sobie zawsze myślę, że to się nie różni zupełnie niczym od tego, czego my potrzebujemy jako dorośli. Zawsze sobie myślę, że podstawą jest szacunek i poważne traktowanie. Nie z góry. To znaczy, jak się ma lat 12 czy 13, to te problemy, które może nam dorosłym czasami się wydają, bo my już jesteśmy bardzo, prawda, doświadczeni i wiemy, że to minie, że to jest nic takiego, że tutaj nie ma nad czym tych łez wylewać, ale dla tego młodego człowieka jest to autentycznie realny na przykład problem. On doświadcza prawdziwych emocji, doświadcza prawdziwego smutku, prawdziwej złości, prawdziwego rozgoryczenia i bagatelizowanie, zbywanie tego na zasadzie, nawet jak chcemy dobrze, bo my zazwyczaj chcemy dobrze, prawda? Mówimy, a dzieciaku, nie płacz, albo tam, nie, co to za problem, a zobaczysz, pożyjesz, to dopiero zobaczysz, jakie będą problemy. To na pewno nie zachęca do tego, żeby młody człowiek chciał z tymi swoimi gdzieś tam sprawami do dorosłego przyjść, więc szacunek, zarówno w tonie prezentowany we wszystkim, w tonie głosu, w słownictwie, jakim się posługujemy, tak? No, w sposobie, w jaki w ogóle rozmawiamy z tym młodym człowiekiem i poważne traktowanie tego, co ma do powiedzenia. Nawet jeżeli my się z tym nie zgadzamy, albo nam się wydaje to niedojrzałe czy dziecinne, ma prawo takie być z naszej perspektywy, ale dla nich, dla młodych ludzi, to są ich realne, prawdziwe doświadczenia, prawdziwe trudności, prawdziwe problemy. Więc sobie myślę, że tak, no przez tyle lat gdzieś tam jak pracuję, to powiem szczerze, że to działa i to działa w taki też sposób, że dostaje się to samo w drugą stronę zazwyczaj, prawda? Więc myślę, że jak myślimy, czego potrzebuje młody człowiek w kontakcie z drugim człowiekiem, to potrzebuje tego samego, co my. Szacunku. Poważnego traktowania, wysłuchania, pozwolenia na wyrażenie własnego zdania.
1: Gdzie przebiega granica między trudnym okresem dorastania a sytuacją, która powinna nas już zaniepokoić i sprawić, że już trzeba się zwrócić po pomoc?
2: To też jest chyba dobre, takie ważne pytanie, ponieważ ta granica czasami jest taka gdzieś cienka, prawda? Wiek nastoletni to jest taki bardzo szczególny czas, w którym wiele zachowań, które pojawiłyby się w innym okresie życia, już traktowalibyśmy jako jakieś pewne odstępstwo od normy. Natomiast w wieku nastoletnim może to się całkowicie mieścić w normie, prawda? Więc i zarówno taka ciekawość różnych rzeczy i chęć do próbowania różnych rzeczy, do wchodzenia w różne zachowania, w różne relacje, ale też i kwestia emocji, prawda? Że na przykład taka huśtawka emocjonalna, ona jak najbardziej może być związana z naturalnym procesem dojrzewania, tak? Może być wynikiem tego, co się dzieje w organizmie młodego człowieka, tych wszystkich przemian. Więc myślę sobie tak, gdzie jest ta granica? No jeżeli my widzimy, bo tak, z jednej strony, jeżeli dziecko nastoletnie zaczyna zamykać drzwi i siedzi w swoim pokoju, tak, to jest normą. to jest ten czas, kiedy często jako rodzice to obserwujemy, drzwi do tej pory były otwarte, nie było tajemnic, nagle za każdym razem drzwi już są zamknięte. Tak, to jest normalne, bo to już jest taki czas, kiedy zaczyna się dziecko gdzieś tam po trochu oddzielać, prawda, zaczyna dorastać. Natomiast jeżeli my obserwujemy, że ten smutek na przykład u młodego człowieka, on jest taki już przedłużający się, że to nie jest tak, że no jest jakiś tam taki czas smutku, ale później się pośmieje, prawda, później wraca do tych swoich aktywności normalnych, tylko że rzeczywiście ten smutek jest taki gdzieś przedłużający się, że on jest dominujący, to wtedy warto się zainteresować tym, prawda? I może od razu, jeżeli chodzi... A jeszcze na co zwrócić uwagę? Jakieś gwałtowne takie zmiany zachowania, prawda? Takie bardzo gwałtowne, coś takiego, co do tej pory się nie pojawiało. Zawsze warto też najpierw porozmawiać o tym ze swoim dzieckiem, przedstawić te swoje niepokoje, powiedzieć o tym, że no jest możliwość skorzystania na przykład ze wsparcia, jeżeli potrzebuje, tylko jak my to często mówimy, nie straszyć terapią. To znaczy, bo terapia często się kojarzy, że to już jest coś ze mną nie tak. Dla młodego człowieka to jest taki sygnał, pójdziemy do psychologa, a coś jest ze mną nie tak. I nieraz to od młodych ludzi się słyszy, tak? Ale ja tutaj przyszłam, ale ze mną wszystko jest w porządku. Czyli gdzieś jest taki sygnał, pójdziemy do psychologa, czy do psychiatry, czy coś, to znaczy, że coś ze mną jest nie tak. Albo, że pójdziemy od razu na terapię. Nie, po prostu zachęcić, słuchaj, to może warto gdzieś pójść na rozmowę, porozmawiać z kimś, tak? Kto będzie też mógł nam, nie wiem, trochę wyjaśnić, będzie można się przyjrzeć temu, co się z tobą dzieje i zastanowić się, co z tym zrobić. To, co można byłoby podpowiedzieć rodzicom, powiem tak, nie każdy może bardzo się orientuje w psychologii rozwojowej, w tym, co jest normą, co nie jest normą. Zawsze jak jest jakaś wątpliwość, jeżeli się zastanawiamy sami, zanim zaprowadzimy dziecko do specjalisty, możemy sami zasięgnąć gdzieś tam języka, porozmawiać. Do nas, my w ogóle preferujemy taką pracę. U nas w ogóle tak jest, że czasami dziecko w ogóle nie musi do nas przychodzić. Jak zaczynają przychodzić rodzice, okazuje się, że już dziecko wcale nie musi korzystać później ze wsparcia, tak, jakiegoś psychologicznego, bo rodzice na tyle sobie podszlifują te swoje umiejętności, na tyle gdzieś tam sobie tą wiedzę pogłębią na temat tego, co tam się dzieje w tym procesie dojrzewania, że potrafią sobie świetnie sami poradzić z tym, co tam się dzieje, prawda? Więc też rodzice jak najbardziej mogą, zanim zaprowadzą dziecko, mogą ze swoimi wątpliwościami, ze swoimi jakimiś sprawami również do nas w takiej sprawie zadzwonić i się na takie spotkanie, bo często jest tak, że jest to kilka, takie właśnie edukacyjne dla rodziców umówić.
1: A czy młodzież zmieniała się i zmienia się na przestrzeni lat? Czy te priorytety uległy zmianie?
2: Powiem tak, i zmienia się, i się nie zmienia. Pewne rzeczy są niezmienne. Niezmienne są nasze potrzeby, niezmienne jest to prawo rozwoju, niezmienne są pewne jakieś właśnie takie charakterystyczne momenty rozwojowe, natomiast na pewno zmienny jest świat, w którym ta młodzież się wychowuje i teraz młodzież wychowuje się w innych warunkach niż jeszcze 15 lat temu, niż 20 czy 30. Myślę sobie, że chyba w najtrudniejszych, z jednej strony, jeżeli chodzi o rzeczy materialne, o wygody, to jest to najlepszy moment chyba w historii naszej cywilizacji. Mamy wszystko, dzieci i młodzież mają dostęp naprawdę do bardzo wielu różnych możliwości i rozwoju i korzystania ze wszystkiego. Z drugiej strony mam takie wrażenie, że często one się wychowują w takim kompletnym chaosie, że jakby brakuje takich punktów zaczepienia, jakichś takich punktów, na których można się oprzeć, bo dzisiaj niestety w bardzo dużym stopniu dzieci są wychowywane przez internet, w którym jest wszystko, w którym można znaleźć wszystko. Można znaleźć dużo mądrych, pozytywnych, fajnych rzeczy. Można znaleźć wiele różnych jakichś takich przekazów, które nieźle mogą w tej młodej głowie namieszać. Stąd chyba też jest trochę taka zmiana, że my właśnie bardzo mocno dbając o to, żeby to zaplecze materialne było takie silne i żeby tym dzieciom wszystko dać, brniemy trochę w to, że przestajemy mieć czas na relacje, przestajemy mieć czas na to, żeby rzeczywiście poznać świat naszego dziecka, zobaczyć, czego ono potrzebuje, czego ono chce, co ono myśli na jakiś temat. Brakuje czasu po prostu na takie swobodne posiedzenie razem, dyskusje, pobawienie się, pooglądanie czegoś, podyskutowanie przy okazji o tym. Więc z jednej strony ta młodzież się nie zmienia, bo te potrzeby pozostają takie same. To tak jak dzisiaj mówię, o dzisiaj młodzież nie ma potrzeby spotykania się ze znajomymi przed komputerami, wystarczy siedzieć. No nie, no ta potrzeba jest. No ja też to obserwuję gdzieś tam w pracy, jak rozmawiamy, poruszamy takie tematy. Ta potrzeba zawsze była i jest. Natomiast no zmieniają się formy realizowania tych potrzeb i nie zawsze to jest zadowalające. Nie zawsze to jest to, czego ten młody człowiek szuka. Stąd chyba te trudności coraz częstsze w nawiązywaniu relacji, w podtrzymywaniu tych relacji, w budowaniu takich głębszych, satysfakcjonujących relacji, które nie byłyby tylko takim powierzchownym pośmianiem się, ale prowadziłyby do tego, że ci młodzi ludzie sami dla siebie mogliby być wsparciem. Tak? To tak jak ja jeszcze pamiętam z czasów swojej młodości, no my może mieliśmy mniejszy dostęp do psychologów, ale my to często załatwialiśmy w swoim gronie, tak? Były głębokie dyskusje między przyjaciółmi, można było porozmawiać o życiu, o różnych jakichś tam swoich też sprawach. Byliśmy też takim wsparciem dla siebie i wydaje mi się, że dzisiaj trudniej jest nawiązać taką relację młodym ludziom, że wiele tych relacji jest takich po prostu powierzchownych i one nie do końca są tym, czego ci ludzie potrzebują, młodzi.
1: I już na zakończenie, gdyby po tej rozmowie słuchacze mieli zapamiętać tylko jedną rzecz dotyczącą profilaktyki i pomagania młodym ludziom, to co by to było?
2: To ja bym powiedziała Państwu tak. Najskuteczniejszą profilaktyką jest mądre wychowanie. Poświęcanie czasu. Przekazywanie nie tylko w tym, co mówimy, ale w tym, co sami robimy jako dorośli, pewnych wartości, pokazywanie pewnej spójności pomiędzy tym, co mówimy, pomiędzy tym, czego wymagamy, co mówimy, że jest dobre, że jest właściwe, a pomiędzy tym, co robimy. To jest najskuteczniejsza profilaktyka, bo jeszcze tylko tu na koniec właśnie powiem, my działamy w nurcie profilaktyki pozytywnej, czyli my się nie skupiamy na tym, co jest negatywne, nie straszymy tym, co jest negatywne i złe. Skupiamy się na tym, co warto wzmacniać, na tak zwanych czynnikach chroniących, czyli na rozwijaniu i wzmacnianiu tych umiejętności i tych cech, które pozwalają człowiekowi samemu się ochronić przed tymi zagrożeniami, czyli na wspieraniu poczucia własnej wartości, na rozwijaniu takiej świadomości, jakie są moje wartości w życiu, czym ja chcę się kierować, co jest dla mnie ważne, na takim budowaniu też takiej samoakceptacji, szacunku wobec siebie, wobec drugiego człowieka, na radzeniu sobie w komunikacji, więc mamy też warsztat z komunikacji, co działa, a czego może unikać, jak się lepiej dogadać, jak nawiązać gdzieś tam, spróbować te relacje, na tym się skupiamy. I proszę zobaczyć, na rozwijaniu zainteresowań. I to jest wszystko to, że kiedy ten młody człowiek będzie nabywał, wzmacniał takie umiejętności, takie cechy, to on się dobrze zastanowi, czy chce pójść tą ścieżką, czy tą. Więc profilaktyka to mądre wychowanie, to rozbudzanie zainteresowań, to poświęcanie czasu, to dawanie tego poczucia, że jesteś ważny. Nie tylko jak było w szkole i co dostałeś i czy zjadłeś obiad, ale że w ogóle ważne jest to, co myślisz, dyskutowanie, pozwalanie młodym ludziom na to, żeby kształtowali swoje własne opinie, swoje własne poglądy, żeby mieli gdzie te opinie i poglądy wypowiadać. O to bym powiedziała.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę, za poświęcony czas i za podzielenie się z nami swoim doświadczeniem. Mam nadzieję, że ta rozmowa pokazała Państwu, że po pomoc można i warto sięgać wtedy, kiedy pojawiają się pierwsze trudności, a nie dopiero wtedy, kiedy problem stanie się już bardzo poważny. Dziś naszym gościem była pani Anna Kościuk-Suchocka, psycholog, profilaktyk i socjoterapeuta.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejną audycję profilaktyczną. Do usłyszenia.

Budowanie świadomości społecznej to ważny element skutecznego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy domowej. W audycji profilaktycznej Radia Ortodoksja przedstawiamy rodzaje uzależnień, dostępne formy leczenia oraz zasady profilaktyki. W programie prezentujemy również inicjatywy i placówki świadczące pomoc osobom oraz rodzinom przeżywającym trudne sytuacje życiowe. Partnerem programu jest Miasto Białystok.

Za nami druga część rozmowy z panią Anną Kościuk-Suchocką o trudnościach młodzieży, jej emocjach, nawiązywaniu relacji oraz sposobach budowania zaufania. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i już teraz zapraszamy na premierę 13 odcinka, która odbędzie się w najbliższy poniedziałek około godziny 20:15. Tymczasem zbliżamy się do godziny 17, dlatego już za chwilę na naszej antenie serwis informacyjny. Zapraszamy do pozostania z nami.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś czwartek 24 września i 11 września zgodnie z kalendarzem juliańskim. W sposób szczególny Cerkiew wspomina dziś świętego Sylwana z Atosu, świętej Teodory Aleksandryjskiej, męczenników Diodora i Dydyma Syryjskich oraz świętego Eufrozyna. Przed mikrofonem Katarzyna Waśkowska. Serdecznie zapraszam do wysłuchania dzisiejszego serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja. W dzisiejszych wiadomościach powiemy o święcie parafialnym w Kuźnicy oraz o pielgrzymce autokarowej do Nosowa. Proboszcz parafii w Kuźnicy, ojciec Mitrat Jarosław Grygiewicz, serdecznie zaprasza do wspólnej modlitwy z okazji święta parafialnego podwyższenia czcigodnego i życiodajnego Krzyża Pańskiego. W najbliższą sobotę o godzinie 17 odsłużone będzie nabożeństwo całonocnego czuwania z obrzędem wyniesienia świętego krzyża na środek cerkwi. W niedzielę 27 września o godzinie 9 odprawiony zostanie molebień z oświęceniem wody, zaś godzinę później rozpocznie się świąteczna boska liturgia. Parafia prawosławna świętego proroka Eliasza w Białymstoku zaprasza na jednodniową pielgrzymkę autokarową do Nosowa, która odbędzie się w niedzielę 4 października. Pielgrzymka organizowana jest na uroczystości liturgiczne ku czci ikony Matki Bożej Leśniańskiej. Wyjazd z Białegostoku zaplanowano o godzinie 7, a o godzinie 10 w cerkwi świętego Archanioła Michała w Nosowie sprawowana będzie boska liturgia. Po nabożeństwie przewidziano poczęstunek i powrót do Białegostoku. Liczba miejsc jest ograniczona. Szczegółowe informacje oraz zapisy pod numerem telefonu parafii. 857-410-481 857-410-481

Słuchają Państwo Radia Ortodoksja, pierwszej prawosławnej stacji radiowej w Polsce. Minęła już godzina 17, a tym samym za nami pierwsza godzina naszej dzisiejszej audycji. Przy mikrofonie Katarzyna Waśkowska. Pora na krótkie przypomnienie, co jeszcze przygotowaliśmy dla Państwa na dzisiejszy wieczór. Już za moment wysłuchamy żywotów świętych, których szczególnie wspomina dziś Cerkiew Prawosławna. Następnie kolejny odcinek z cyklu audycji Wędrówki po Podlasiu. Już teraz mogę zdradzić, że będzie to około 20 km od Białegostoku, a dokładnie na północny wschód. Około godziny 18 zaprosimy Państwa do wspólnej modlitwy podczas akafistu do świętego Mikołaja Cudotwórcy, a po akafiście na naszej antenie kolejny odcinek z cyklu audycji Pytanie do specjalisty. Punktualnie o godzinie 20 powtórka dzisiejszych wiadomości, a jednym z ostatnich punktów z dzisiejszej ramówki będzie program pani Anny Radziukiewicz pod tytułem. Zwieńczeniem programu będą tradycyjnie modlitwy wieczorne około godziny 20:40.

Mamy dziś czwartek, 24 września według nowego stylu i 11 września zgodnie z kalendarzem juliańskim. A już teraz zapraszamy do wysłuchania żywotu świętego Karpa Elba, zaś do godziny 18 usłyszymy jeszcze żywot świętego Sylwana Atoskiego oraz żywot świętej Teodory Aleksandryjskiej.

imię świętego męczennika, kapłana Karpa Elba. Święty Karp Elb urodził się w 1869 roku we wsi Olo w powiecie felińskim w guberni inflandzkiej, dzisiejszej Estonii, w hutorskiej rodzinie. Wybrał zawód nauczyciela i najpierw pracował w mieście Paldiski nad brzegiem Morza Bałtyckiego. W 1896 roku Karp został wyświęcony na diakona i skierowany do niedawno otwartego żeńskiego monasteru Piuchtina. Równocześnie dalej nauczał w szkole. W 1899 roku Karp został wezwany przez przyszłego męczennika biskupa Platona do posługi w estońskiej parafii w Petersburgu. Już po wyjeździe hierarchy święty metropolita Beniamin wyświęcił Karpa na kapłana. Święty Karp doświadczył duchowego wpływu świętego Jana z Kronsztadu. Bardzo troszczył się o to, żeby należycie sprawować nabożeństwa i okazywał wielką miłość ludowi Bożemu. Wraz z proboszczem estońskiej parafii, ojcem Aleksandrem Paklerem, święty Karp mężnie podtrzymywał parafian podczas rewolucyjnych nieporządków, a po nich w czasie wojny domowej i bolszewickim reżimie. Jak i inni kapłani parafii świętego Izydora, odmówił połączenia się z obnowleńcami, których popierali komuniści. Parafia została zamknięta, ale święty Karp dalej służył w soborze świętego Włodzimierza, a potem w cerkwi kazańskiej ikony na cmentarzu krasnieńskim. Podczas strasznych stalinowskich czystek, których ofiarami padło 198 z 429 leningradzkich kapłanów, został aresztowany i poddany licznym przesłuchaniom i poniżeniom. Odmówił uznania swojej winy i podania rzekomych współpracowników. Został skazany na śmierć i stracony 24 września 1937 roku.

0: myśli świętych ojców.
1: Święty Jan Chryzostom, językiem biegasz najszybciej. Jeżeli nie spętasz biegaczowi nóg, nie przeszkodzisz mu w biegu.

Wspomnienie świętego Sylwana Atoskiego. Święty Sylwan stał się nową, jaśniejącą gwiazdą na nieboskłonie kościoła. Urodził się w 1866 roku w guberni tambowskiej i pochodził z biednej rodziny chłopskiej. W świecie nazywał się Siemion Iwanowicz Antonow. Już jako czteroletnie dziecko święty rozmyślał: gdzie jest Bóg? Gdy będę duży, pójdę go szukać po całej ziemi. Opowieści o ascetach i świętych rozpaliły jego serce miłością do Boga. Pamiętając o nim, ze łzami dążył do życia monastycznego. Jednak stopniowo gorąca dziecinna wiara wygasła. Jako dorosły człowiek, mający ogromną siłę fizyczną i umiłowanie życia, wiódł niepohamowane życie, jak inni chłopi. Pewnego razu nieomal zabił w bójce jednego z rywali. Ten wypadek zmusił młodzieńca do refleksji. Kilka dni później zobaczył we śnie, jak przez usta wchodzi w niego wąż i usłyszał głos Najświętszej Boga Rodzicy, mówiącej do niego z nieziemską łagodnością: połknąłeś węża we śnie i jest ci niedobrze. Jak i mnie jest niedobrze patrzeć na to, co czynisz. Wstrząśnięty tym objawieniem, młody człowiek radykalnie zmienił swoje życie. Kierowany gorącym pragnieniem pokuty, myślał tylko o świętej górze Athos i o sądzie ostatecznym. W 1892 roku, po zakończeniu służby wojskowej, udał się na Athos i wstąpił jako nowicjusz do dużego rosyjskiego monasteru świętego Panteleimona, który wtedy rozkwitał i liczył około 2000 mnichów. Po spowiedzi młodemu nowicjuszowi powiedziano, że wszystkie jego grzechy zostały przebaczone. Z wielkiej radości zapomniał o swojej pokucie i natychmiast stał się ofiarą nieczystych zamysłów. Niedoświadczony w walce z zamysłami, był kuszony powrotem do świata i orzenku. Spowiednik poradził mu, żeby nigdy nie akceptować złych zamysłów i natychmiast odpędzać je modlitwą Jezusową, gdy tylko nabierają określonej formy w duszy. W ciągu 45 lat monastycznego życia sługa Boży nigdy więcej nie zaakceptował ani jednego złego zamysłu i pamiętając o miłości Bożej i miłosierdziu Ducha Świętego, nigdy się nie gniewał. Zdobywał podstawy życia duchowego raczej przez przyswojenie sobie odwiecznego porządku życia monastycznego niż przez kontemplacyjne wskazówki. Z gorliwością oddawał się nieustannej modlitwie Jezusowej. W ciągu dnia, podczas pracy, którą wykonywał z gotowością całkowitego zrezygnowania z własnej woli, a zwłaszcza w nocy, którą stopniowo zaczął całkowicie poświęcać modlitwie, wzywał do Boga stojąc lub siedząc na taborecie, śpiąc jedynie godzinę lub dwie z przerwami. Po 3 tygodniach pobytu w monasterze, gdy święty Sylwan modlił się przed ikoną Boga Rodzicy, nagle poczuł, że modlitwa weszła w jego serce i dokonuje się w nim jakby samodzielnie, ciągle i bez żadnego wysiłku. Po takim darze, który Bóg niekiedy posyła początkującym, nastąpiła ciężka walka z zamysłami. Biesy podsuwały mu myśli, jakoby osiągnął już świętość, a potem na

namawiały do rozpaczy z powodu utraty Bożego miłosierdzia. Pewnego razu w nocy cela świętego Sylwana napełniła się silną światłością, która przenikała nawet przez jego ciało. Czuł, że jego modlitwa przechodzi bez skruchy i zrozumiał, że stał się ofiarą diabelskiego oszustwa. Przez 6 miesięcy uporczywie walczył z diabelskimi pokusami, modląc się ze wszystkich sił, gdziekolwiek się znajdował. Pewnego razu doszedł do ostatniego stopnia rozpaczy i siedząc w swojej celi, myślał: nie można ubłagać Boga. W jednej chwili jego duszę skuło lodowate przerażenie rozpaczy i przez około godzinę przebywał w nieopisanym, męczącym mroku. W czasie niszporów w kaplicy, ledwie wypowiedziawszy: Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną grzesznym, przed ikoną Chrystusa, nagle poczuł, że jego cała istota napełniła się bezgraniczną światłością, tym razem łagodną i pogodną. Sylwan zobaczył żywego Chrystusa, który łagodnie i z radością patrzył na niego, napełniając całą jego istotę miłością, przenosząc jego ducha do kontemplowania bóstwa, przekraczającego wszelkie wyobrażenie. Później święty Sylwan mówił, że właśnie przez działanie Ducha Świętego zrozumiał wtedy bez żadnych wątpliwości, że był to sam Jezus Chrystus, który mu się objawił i ofiarował doskonałe poznanie swojej łaski. Gdy wizja się skończyła, dusza świętego Sylwana była tak zmieniona przez Bożą miłość, że od tej chwili jego duch dniem i nocą był nienasycony w dążeniu do umiłowanego. Tęskni moja dusza za Panem i we łzach Go szukam. Gdzie mam Ciebie szukać? Ty mnie znalazłeś i dałeś rozkoszować się Duchem Twoim Świętym. I moja dusza umiłowała Ciebie. Natychmiast po objawieniu się Pana Jezusa biesy wyzwoliły walkę, ale tym razem kusiły ascetę myślami pełnymi pychy. Niekiedy na krótko znowu otrzymywał pocieszenie przez łaskę, ale gdy tylko łaska pozostawiała Sylwana, biesy znowu atakowały. Jego dusza przeżywała nieopisane męki. Aby zachować łaskę, święty Sylwan przez 15 lat prowadził duchową walkę, często przewyższającą ludzkie siły. W 1896 roku przyjął postrzyżyny zakonne. Pozornie życie świętego było podobne do życia wszystkich pozostałych mnichów, ale napięcie wewnętrznej walki stopniowo upodobniało go do wielkich i doskonałych ascetów starożytności. Pewnej nocy, podczas duchowej walki, świętemu Sylwanowi ukazał się bies i stał przed ikoną Chrystusa, żeby święty mu się pokłonił. Święty Sylwan wezwał na pomoc Boga i usłyszał jego odpowiedź: pyszni zawsze tak cierpią przez biesy. Sylwan poprosił: Panie Boże, naucz mnie, co powinienem czynić, żeby moja dusza stała się pokorna. Pan Jezus odpowiedział mu: trzymaj swój umysł w piekle i nie trać nadziei. Tymi słowami, przekazanymi naszym pokoleniom jako proroctwo, Chrystus objawił mu, że wszelki ascetyczny wysiłek powinien być ukierunkowany na pokorę wobec Pana Jezusa, który nam zostawił przykazanie: uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem. Objawił, że pokora jest królewską drogą prowadzącą do czystej modlitwy i beznamiętności. Od tego czasu łaska Boża nie opuszczała świętego Sylwana, dając mu pokój i całkowite opanowanie poruszeń duszy.
mówił, że gdy tylko pozwalał swemu umysłowi wyjść z płomieni piekła, to zamysły natychmiast odzyskiwały moc. Wraz z tym darem Bożej pokory Chrystus napełnił jego serce niewypowiedzianą miłością do wszystkich ludzi, do całego Adama. Z gorącymi łzami święty Sylwan nieustannie modlił się za wszystkich, a zwłaszcza za zmarłych, i uważał, że ostatnim kryterium poznania prawdy jest miłość do wrogów. Mówił: modlić się za ludzi to przelewać krew. W 1911 roku przyjął wielką schimę. Wkrótce po tym, dążąc do nieustannej modlitwy, święty Sylwan poprosił o zgodę na zamieszkanie w Starym Rusikonie, pustelni monasteru świętego Panteleimona, położonej w górach, gdzie niegdyś żyli najsurowsi ascezi. Jednak tam się przeziębił i do końca życia cierpiał na bóle głowy, które uważał za karę za nieposłuszeństwo. Po półtora roku wezwano go z powrotem do monasteru i ustanowiono ekonomem. Pod jego kierunkiem pracowało ponad 200 robotników. Święty Sylwan w niczym nie zmienił surowego stylu życia ascetycznego. Jego modlitwy nie słabły, lecz przeciwnie, stały się jeszcze gorętsze. Rano obchodził warsztaty, żeby przydzielić zajęcia, a potem wracał do celi i ze łzami modlił się za tych ludzi, za ich rodziny i za cały świat. Ten pokorny atoski mnich, który całe życie przeżył w cieniu, męczennik modlitwy za świat, pozostawił cerkwi przykład swego życia jak nowy prorok. W prostej formie zawiera w sobie całą istotę chrześcijaństwa i wskazuje drogę prowadzącą do osiągnięcia doskonałości. Święty Sylwan spędził pozostałą część życia podtrzymując świat modlitwami i prosząc Boga o to, żeby wszyscy ludzie poznali Go przez łaskę Ducha Świętego. Święty Sylwan odszedł do Boga 11 września 1938 roku.

Już teraz zapraszamy na audycję Lecha Pileckiego Wędrówki po Podlasiu. A dzisiaj odwiedzimy miasto Supraśl, a dokładnie Pałac Bucholców.

Dziś zapraszam Państwa do zwiedzenia Pałacu Bucholców w Supraślu. Chyba nikt piękniej nie opisał barwnej historii zbudowanego w latach 1892-1903 eklektyczno-renesansowego Pałacu Bucholców w Supraślu, no aniżeli Państwo Katarzyna i Jerzy Samusikowie. Z licznych albumów tych wielkich pasjonatów podlaskich zabytków dowiedziałem się, że w mało zmienionej do dziś architektonicznej formie został on wzniesiony dla Adolfa Bucholca juniora i jego żony Adeli Scheibler w miejscu starego wówczas tam istniejącego kiedyś dworu odkupionego od słynnego fabrykanta Wilhelma Zacherta. Przedwczesna śmierć Adolfa Bucholca juniora, sprzedaż majątku w 1910 roku przez młodą wdowę dla Samuela Cytrona i wybuch II wojny światowej doprowadziły pałac naprawdę, proszę Państwa, do ogromnych zniszczeń. A we wrześniu 1939 roku do kradzieży lub zniszczenia jego wyposażenia przez niestety żołnierzy Armii Czerwonej. Jak piszą Państwo Katarzyna, Jerzy Samusiukowie, cytuję, od całkowitego zniszczenia uratowało dawną rezydencję Bucholców przeznaczenie jej po wojnie na szkołę. Szczególnie dobrym posunięciem było przeniesienie z Białegostoku w 1959 roku Liceum Sztuk Plastycznych imienia Artura Grotgera. Dzięki temu zachowały się do dnia dzisiejszego nie tylko ściany zewnętrzne pałacu, ale i sala bankietowa, teatr domowy, secesyjna klatka schodowa i secesyjne sztukaterie, a także gabinet Adolfa Bucholca oraz wodzownia i stajnie mieszczące obecnie szkolne warsztaty tkackie i salę gimnastyczną. I tu koniec cytatu, proszę Państwa. Ze swej strony chcę dodać, że dyrektorem tej szkoły w latach 1955-1975, a więc ponad 20 lat, był wielce zasłużony dla Supraśla i Białegostoku Józef Wojtulewski. W latach wojny był on porucznikiem 42. Pułku Piechoty. Pułku, proszę Państwa, wielce zasłużonego w 1939 roku dla obrony Białegostoku. A później przez lata wojny działał czynnie w Armii Krajowej pod pseudonimem Wilk. To właśnie Józef Wojtulewski, dyrektor tej szkoły, gniazdujący w 1959 roku w części starej czynszowej kamienicy w Białymstoku przy ulicy Kinińskiego 7, wraz z kilkoma nauczycielami i artystami, którym byli Stanisław Stolarczyk, Jan Wołoczniew, Wiktor Gutkiewicz, Aleksander Wels, Robert Karat, Włodzimierz Wasilewicz, a także Waleria Bogucka, to właśnie oni, proszę Państwa, zdolali przenieść siedzibę tej szkoły do mocno zrujnowanego wówczas Pałacu Bucholców w Supraślu. Przez następne kilkanaście lat czasów naszego, no, smutnego socjalizmu, walcząc z ustawicznym brakiem środków finansowych, no ale krok po kroku remontowali oni pałac, rozwijał ten pałac swoje i całego grona nauczycielskiego znaczące do dziś pedagogiczne sukcesy, mając takich absolwentów, no chociażby, jak sobie przypomnę, tak słynni artyści, malarze i rzeźbiarze jak, no, Leon Tarasiewicz, Andrzej Dworakowski, Aleksander Chomczyk, Stanisław Andrzejewski, Janusz Debis, Jerzy Grygorczuk, no czy też, proszę Państwa, Władysław Pietruk. Dyrektor Józef Wojtulewski, wychowawca wielu pokoleń plastyków, które uczyły się w latach 1955-1959 w Białymstoku i w latach 1959-1975 w Supraślu, były prezes zarządu okręgowego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Białymstoku, jeden z założycieli towarzystwa, przyjaciół Supraśla, jest jakby zapomniany i nie mający nawet najskromniejszej pamiątkowej tabliczki w swojej szkole w Supraślu, której zresztą dał naprawdę, proszę Państwa, solidne podwaliny. A od dzisiaj
od 2003 roku spoczywa na cmentarzu w Krypnie, a jego płytę grobową zdobi piękny, mały medalion wyrzeźbiony przez znaną rzeźbiarkę Jadwigę Szczykowską-Załęską, absolwentkę, proszę Państwa, Supraskiej Szkoły. Pamięć, proszę Państwa, była krótka, ale czy musi być krótka na tyle, by zapomnieć o swoim wielkim i zasłużonym dyrektorze Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu?

Przed chwilą wysłuchali Państwo kolejnego odcinka audycji Lecha Pileckiego, Wędrówki po Podlasiu, w której przenieśliśmy się do Supraśla. A już za chwilę kolejny punkt programu, czyli wspólna modlitwa podczas akafistu do świętego Mikołaja Cudotwórcy.

wspomnienie świętej Teodory Aleksandryjskiej. Kościół czci pamięć 12 świętych kobiet, które prowadziły życie ascetyczne w męskich monasterach, udając mężczyzn. Jedną z nich jest święta Teodora. Ta święta żyła w Aleksandrii około 472 roku za panowania cesarza Zenona. Była żoną szanowanego i pobożnego człowieka o imieniu Pafnucy. Pewnego razu, uległszy diabelskiej pokusie, Teodora popełniła cudzołóstwo. Grzech szybko zmusił ją do okrutnych cierpień z powodu wyrzutów sumienia. Teodora nie zdecydowała się na powrót do domu i poszła do sąsiedniego monasteru, gdzie poprosiła ichumenię o otworzenie Ewangelii i przeczytanie ujrzanych słów. Usłyszawszy słowa, com napisał, napisałem, i zrozumiawszy, że jej grzech znany jest Bogu, zapłonęła gorącym pragnieniem jak najszybszego dokonania pokuty. Teodora zamieniła szaty na męskie i udała się do męskiego monasteru, znajdującego się mniej więcej 27 kilometrów od Aleksandrii. Tam, nazwawszy się Teodorem, poprosiła o przyjęcie do nowicjatu. Ichumen monasteru uznał, że przed nim stoi eunuch i widząc płomienne pragnienie wstąpienia na drogę pokuty, natychmiast przyjął Teodorę i postrzegł jako mnicha. Przez 8 lat święta z niezwykłą gorliwością oddawała się ascezie. Podejmowała się wykonania najcięższych prac, a noce spędzała we łzach, gorąco błagając Boga, żeby przebaczył jej grzech i przywrócił cnotę czystości. Pewnego razu wysłano ją do Aleksandrii po oliwę. Tam spotkała swego męża, który cały czas jej szukał. Jednak asceza tak bardzo zmieniła wygląd Teodory, że mąż nie poznał żony. Po tym spotkaniu Teodora zdwoiła ascetyczne wysiłki i zaczęła spożywać pokarm tylko raz w tygodniu. Przezwyciężając naturę i w pełni oddając się modlitwie i pokucie, otrzymała tak wielkie miłosierdzie od Boga, że zaczęła dokonywać cudów. Nieskalane życie Teodory wywoływało powszechny podziw. Tylko diabeł drżał ze złości, widząc, że ofiara mu się wymknęła. Nienasycony wróg wszystkiego, co dobre, nie chciał się poddać. Namówił pewnych zawistnych mnichów, żeby szerzyli oszczerstwa, jakoby młody Teodor wpadł w grzeszny związek z kobietą z sąsiedniej wsi. Zawistni mnisi nawet przynieśli niemowlę pod bramy monasteru. Teodora nie odpowiadała na oskarżenia, nie chcąc wyjawiać swojej tajemnicy i uważając, że Bóg posłał jej doświadczenie jako karę. Została jednak wygnana z monasteru. Wraz z niemowlęciem, jakoby swoim, osiedliła się niedaleko w maleńkiej chatce, gdzie żyła w skrajnej biedzie, cierpiąc w zimie chłód, a latem żar i mężnie walcząc z niezliczonymi pokusami diabła. Po 7 latach ichumen pozwolił jej powrócić do monasteru. Teodora nie zamierzała odpoczywać po trudach. Zwiększyła czuwania, posty i modlitwy. Stała się jeszcze posłuszniejsza i cierpliwsza niż wcześniej. Wziąwszy ze sobą dziecko, uczyła je ewangelicznych cnót i nieustannej modlitwy. Po pewnym czasie dała dziecku ostatnie pouczenia, jak swojemu prawdziwemu synowi w duchu, i spoczęła w pokoju. W chwili jej śmierci ichumen miał wizję, że pewna kobieta w jaśniejących szatach wznosi się na niebiosa i wstępuje do chóru sprawiedliwych i świętych. Wtedy wszyscy ze łzami uznali swoje błędy i wysławili Boga, który stworzył wśród nich tak wielki cud.
Rzeczywiście, żeby wyzwolić się z rządz, Teodora nie tylko zwyciężyła niezliczone cielesne pokusy, żyjąc w tajemnicy wśród mężczyzn, ale umacniana łaską przewyższała nawet swoich towarzyszy w monastycznej ascezie. Opanowawszy ciało, święta osiągnęła anielską beznamiętność i czystość.

0: Akafisty są częścią bogatego dziedzictwa liturgicznego prawosławia. Szczególną popularność zyskały w rosyjskiej cerkwi prawosławnej, a także szerzej w słowiańskim obszarze kulturowym. Również wierni naszej cerkwi chętnie uczestniczą w nabożeństwach, podczas których akafisty są czytane lub śpiewane. Wiele osób sięga po nie także w swojej codziennej, indywidualnej modlitwie. Dziś chcemy zaprosić Państwa do wspólnej modlitwy i wysłuchania akafistu ku czci świętego Mikołaja Cudotwórcy.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Za nami akafist do świętego Mikołaja Cudotwórcy. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Już po przerwie muzycznej na naszej antenie kolejny odcinek z cyklu audycji Pytanie do specjalisty. Zachęcamy do pozostania na falach Radia Ortodoksja do godziny 21.

0: Pytanie do specjalisty to program prowadzony przez profesora Jana Kochanowicza. W każdym odcinku rozmawiamy o tym, co najważniejsze dla naszego zdrowia, o profilaktyce, leczeniu i sposobach zapobiegania chorobom. Dziś gościem profesora będzie pani profesor Edyta Rysiak. Zapraszamy na kolejny odcinek audycji.
1: Pytanie do specjalisty.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Jan Kochanowicz, a to znaczy, że rozpoczynamy cotygodniową audycję Pytanie do specjalisty. Za konsoletą Julia i Kuba, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj pani docent Edyta Rysiak. Witam panią docent.
3: Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam pana profesora i dziękuję za zaproszenie.
2: Pani profesor jest kierownikiem Zakładu Psychologii i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Tak zanim do tematu naszego, do uzależnienia, do monitorowania czasu przed ekranem naszych pociech, naszych dzieci, to ten zakład to czym się zajmuje? Jakie są plany na jego funkcjonowanie?
3: Znaczy, panie profesorze, ten zakład został powołany do życia no już prawie rok temu, 1 października 2025 roku. Lokalowo za chwilę zostaniemy zlokalizowani na ulicy Szpitalnej w budynkach Wydziału Nauk o Zdrowiu, bo do tego wydziału przypisany jest zakład, tak administracyjnie. Ale zakład już funkcjonuje. Zakład zajmuje się i promocją między innymi zdrowia psychicznego, między innymi przeciwdziałania uzależnieniom, cyberuzależnieniom. Organizujemy konferencje, za chwilę bardzo dużo w październiku z Polskim Towarzystwem Psychiatrycznym, Polskim Towarzystwem Psychologicznym i poradnią Integra, to będą trzecie dni psychoterapeutyczne. W międzyczasie organizowaliśmy jako zakład już konferencje z firmą, w zasadzie z podmiotem leczniczym, z Axonem, tutaj w obszarze neuroróżnorodności, bo to też jest bardzo istotne. Publikujemy, bronimy doktoraty, w związku z czym szeroko pojętym zdrowiem publicznym, ale ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia psychicznego, bo to jest ten obszar, który tak naprawdę jest nieodłącznie związany z funkcjonowaniem każdego człowieka i każdego obszaru naszego funkcjonowania.
2: Neuroróżnorodność, tak intrygująco zabrzmiało. Co takie, o czym tu myśleć?
3: Panie profesorze, no wbrew pozorom doskonale wiemy, że każdy z nas jest inny. Troszeczkę w tej chwili pojawiły się głosy, że to jest strasznie modne, że jest ADHD, że jest autyzm czy spektrum autyzmu. To właśnie w tym obszarze mówimy o neuroróżnorodności, ale w takim kontekście uważności, zwracania uwagi na potrzeby drugiego człowieka, bo każdy z nas jest inny. Jeden pracuje w warunkach, kiedy jest cicho, jeden pracuje w warunkach, kiedy jest głośno, jeden ma nadwrażliwość na światło, drugi na dźwięki. Natomiast to skupienie tej uwagi, że czasami te obszary, które są niezaopiekowane, gdzie wystarczy odrobina modyfikacji funkcjonowania z drugim człowiekiem, czy podejścia do drugiego człowieka jest bardzo istotnym działaniem. Ta konferencja była bardzo ważna i ja staram się dość praktycznie. Myślę, że tutaj pan wiceburmistrz Augustowa się nie pogniewa, ale on został wzięty na taką tapetę i tak trochę praktycznie podczas tej konferencji swojego wykładu pokazałem mu, jak może czuć się dziecko ze spektrum autyzmu, kiedy jest dużo dźwięków, kiedy jesteś na nim skupiony i ciągle czegoś chcesz. No i powiedział, że poczuł. Poczuł, że że poczuł się zaniepokojony jako dorosły. Wydawałoby się
2: odporny człowiek, polityk.
3: Tak. Ale ta ilość impulsów, które na niego spłynęły, absolutnie takich, które wydawałoby się tylko duża uwaga. Mówię, tylko taka uwaga na granicy takiego osaczenia. Mówię, to jest właśnie to. No. Rzeczywiście, dużo dzieci ma problemy, a w jakiś sposób jednak jesteśmy nieprzystosowani. Nie tyle problemy ze swoim funkcjonowaniem, co ze zrozumieniem środowiska, że to funkcjonowanie może być odrobinę odmienne.
2: Pani profesor, tak próbuję sobie przypomnieć, kiedy się pojawiły monitory, to kilkadziesiąt lat, kiedy się pojawiły tablety, smartfony. To takie fajne urządzenia, które tak na dobrą sprawę no już na tyle zagościły w naszych domach, w codzienności. W tej chwili nawet tutaj jesteśmy w studio, u mnie leży smartfon przede mną, pani profesor swój wyciszyła i schowała go do torebki, żeby nie rozpraszał. Co w tym takiego złego? Bo zaczynamy częściej mówić o, że jest to problem. A no jeszcze do tego wróćmy jeszcze z telewizją. Telewizja to już jest no, pół wieku, więcej nawet, jak towarzyszy nam jako ludziom w takim no, codziennym życiu. Kino ponad 100 lat. Co w tych obrazach, dlaczego nagle zaczynamy mówić o tym, że jest to problem?
3: Ja myślę, że same urządzenia problemem nie są. Problemem jest to, w jaki sposób my z nich korzystamy. Bo jeżeli staje się to sposób niekontrolowany, jeżeli tak naprawdę praktycznie nie odklejamy się od tych urządzeń, tutaj jest ten taki patologiczny związek człowieka z urządzeniem. I to taka trochę uproszczona definicja uzależnień technologicznych. To jest problem, bo XXI wiek, świat idzie do przodu, jak pan profesor tutaj wskazał, od wielu lat, za chwilę prawie od wieków mamy do czynienia z tym, że pojawia się ten postęp cywilizacyjny, telewizory, ja pamiętam jeszcze telewizor czarno-biały, prosty w naprawie, mama lampę wyjęła, mama lampę włożyła, on funkcjonował, natomiast on pełnił pewne funkcje. On był między innymi, myślę, trochę regulatorem, bo teraz nawet nie ma wyznaczonego jakby godziny dobranocki, w związku z czym te dzieci, czy kiedyś chociażby ta godzina była takim wyznacznikiem. Dzieci oglądają, dzieci idą spać.
2: Wieczorynka tak. Była o 19.
3: O 19. Wieczorynki odbywały, kompu albo wcześniej, idziemy spać. Natomiast w chwili obecnej wieczorynki nie ma, a dzieci, jeśli mają dostęp do urządzenia, to tak naprawdę, tak jak kiedyś z latarką czytało się książkę pod kołdrą, bo to nas ciekawiło, ale w zupełnie inny sposób. Ten nasz mózg funkcjonował zupełnie inaczej, on pracował. W tej chwili to dziecko chowa się z telefonem, z tabletem, no trochę trudniej z komputerem, ale chowa się i ciągle z niego korzysta. Te treści, z których korzysta, one też są niepokojące, dlatego że one tak naprawdę, proszę zauważyć, w zbyt dużym stopniu nie rozwijają naszego mózgu. Ja przez pewien czas, jak nie mogłam prowadzić pojazdów mechanicznych z powodu zdrowia, no w pewnym momencie myślę, dobra, pojeżdżę sobie autobusem i obserwowałam, lubię patrzeć. I problem jest w tym, że 99% nie zatrzymywało się na treści, którą ogląda. Tylko palec chodził, też tam tak naprawdę szybkie treści, ten dostęp tak naprawdę do wszystkich mało regulowanych treści. My możemy mówić o blokadach rodzicielskich, ale mówimy o tym niekontrolowanym. Uzależnienie to niekontrolowane, długotrwałe, takie, z którym nie możemy sobie poradzić w pewnym momencie. I tu nie mówimy o... I ta różnica w uzależnieniach behawioralnych, że nie jest związana z substancjami chemicznymi. A jeszcze większy problem, bo my uznajemy to za pewną normę. Musimy sprawdzić pocztę. Ja tak samo nie posiadam smartwatcha, tak? Bo tak jak widzę po znajomych, co chwila, bo coś nam tam burczy, już patrzymy. Jesteśmy no, w pewien sposób przywiązani, nieodłącznie związani z urządzeniem. I to, myślę, jest problemem.
2: Czy w takiej sytuacji... troszeczkę się przekornie nie zgodzę.
3: Bardzo proszę.
2: Nie, bo mamy taką sytuację, że no, od telewizora żeśmy się nie uzależnili. No, telewizor stał się takim jakby no, domowym. Może. Najpierw wcześniej od kina no, nie przesiadujemy całymi, nie utknęliśmy w tym kinie na lata. telewizor, no też nie jest tak, że nie potrafimy wyjść z domu, musimy wszystko obejrzeć. Czy to nie jest troszeczkę taka mówienie o uzależnieniu, o troszeczkę takim przesadą taką?
3: Ja myślę, panie profesorze, że tu słuszna uwaga, aczkolwiek do kina musimy już pójść. Musimy skupić uwagę przez te 2, czasem 3 godziny filmu na jednej treści. Tak? Na jednym związku przyczynowo-skutkowym. To, o czym wspomniałam, te szybkie przerzucanie wiadomości, to takie szotowe trochę informacje i tak naprawdę bez filtrowania, bez myślenia, przerzucanie, jeśli gry, to trochę jak kiedyś poker, jak ruletka, trochę to hazard, to co robią teraz dzieci, bo im więcej punktów zdobędziesz, tym jesteś mocniej, to nakręca, to uzależnia. Urządzenie mamy ciągle ze sobą. Tutaj jest ta różnica pomiędzy telewizją, że tam jednak te treści nie są takie szybkie. Tutaj to wszystko przyspieszyło. Proszę zobaczyć, że czy jesteśmy dzieckiem, czy jesteśmy dorosłym, my tak przerzucamy. Siedzimy, jeśli pan profesor nawet byłby łaskaw gdzieś tam przed kliniką czy przed poradnią. Nie? Tak naprawdę nawet jeśli siedzą pacjenci, to każdy jest z telefonem. I jeżeli tak się chwilę przyjrzysz, to ciągle chodzi ten palec, no, zależy kto jak obsługuje, no, palcem wskazującym, ciągle coś przerzucamy. W związku z czym tutaj tak naprawdę niebezpieczeństwo właśnie tkwi w tym, że my tak do końca mówimy, kurczę, może to właśnie, teraz ja przekornie trochę nie, będę próbować, a może nie tyle się nie zgodzić, co rozwinąć ten temat odnośnie niezgody pana profesora. Jeżeli pojawia się problem, kiedy ginie w domu ładowarka i nagle jest krzyk, bo dziecku rozładowuje się urządzenie i widzimy wręcz symptomy, jak przy uzależnieniu od substancji chemicznych, że to są ataki, to jest niespokojność tego dziecka, to jest wręcz jakaś histeria w pewnym momencie. Jeżeli jest wichura i tutaj ostatnio z koleżankami rozmawiałam, urwała się linia i dziecko nie szuka takiej jakiejś, a może świeczkę, bo zaraz będzie ciemno, może jakąś latarkę, tylko gdzie jest powerbank, bo rozładowują się urządzenia i po kolei od rodziców bierze urządzenie i doładowuje te urządzenia od urządzenia, no to coś jest w tym niepokojącego.
2: Pani profesor wspomniała o tym, że w tych takich kompulsywnych zachowaniach nie biorą udział substancje. My nie dostarczamy jakichś tam wymyślnych, modnych substancji, ale chyba nasz mózg w tym czasie coś tam produkuje. Chyba sami sobie wytwarzamy, próbujemy to skompensować.
3: Daje nam coś, czego potrzebujemy, w związku z czym on zaczyna pracować identycznie jak w tym momencie, kiedy byśmy nadużywali czy alkoholu, czy jakichkolwiek innych substancji, chociażby psychoaktywnych. On daje nam to, zaspokaja nasze potrzeby, wytwarza coraz większą tą potrzebę tego, żeby czuć się lepiej, czuć się sprawniej. Tutaj też zaczyna, bo tutaj powiedziałam, że nie od substancji psychoaktywnych, ale tutaj ostatnio też rozmawialiśmy, że gdzieś niechcący zaczynają te uzależnienia się łączyć, dlatego że pomimo tego, że mózg wytwarza substancje, które nas nakręcają, które dają nam tą przyjemność, w związku z czym potrzebujemy tej przyjemności coraz więcej, to jednocześnie ta siła organizmu jest, no jaka jest, w związku z czym tutaj ostatnio rozmawialiśmy, że pojawiają się pacjenci, młodzież, szczególnie młodzież, bo tutaj trochę łatwiej te dostępy ominąć, które jednak te substancje psychoaktywne, chociażby te napoje energetyczne, które co do zasady są zakazane, żeby kupić, ale przez internet kartonami można zamówić. Substancje, które można kupić w aptece w momencie, kiedy jest się powiedzmy przeziębionym i tak dalej, równolegle, żeby jeszcze więcej tego czasu móc spędzać, żeby jeszcze więcej mieć siły. Albo jeśli spędzało się całą noc przy tym urządzeniu, to żeby mieć siłę aby pójść do szkoły. W związku z czym tutaj myślę, że ta złożoność problemu jest, jest coraz większa. No i te wyrzuty rzeczywiście tych, tych substancji w mózgu są olbrzymie. To trochę jak dobre jedzenie, trochę jak czekolada, tak jak każde inne, które daje nam przyjemność, tylko dopóki jest to tak zwana, w mojej ocenie, proszę wybaczyć może za sformułowanie i uogólnienie, taka przyjemność zdrowa, wszystko jest w porządku. Natomiast kiedy jest to już przymus uzyskiwania tej przyjemności, to myślę, zaczyna się problem.
2: Rzeczą naturalną jest jednak w dzisiejszych czasach, że nasze pociechy są związane ze smartfonem, z tabletem. Kiedy nas, dziadków, rodziców, powinno zaniepokoić? Czy możemy mówić o jakichś takich żółtym, błyskającym świetle, że dziadku, babcio, tato, mamo, przyjrzy się swojej pociesze, bo chyba ona już troszeczkę za mocno jest z tym urządzeniem mobilnym związana. Czy możemy mówić o jakichś takich wskaźnikach, które powinny nas zaniepokoić?
3: Ja myślę, że tutaj ta granica, panie profesorze, jest płynna, aczkolwiek ja bym jeszcze tutaj odrobinę zrobiła krok do tyłu i wskazała, że najpierw my, jako

0: powiedzmy, klinicznych. Natomiast w tym momencie, kiedy jest to już niekontrolowane, kiedy staje się to przymusem, kiedy nawet ten obiad dziecko zjada w 2 minuty i już czy pyta, czy nie pyta, czy może wstać od stołu i biegnie i pierwszą rzeczą, którą robi, to sprawdza telefon. Kiedy obowiązki, wszystko szybko, bo my dość często mówimy, dobrze, będziesz mógł skorzystać tam z komputera, będziesz mógł skorzystać z tabletu, będziesz mógł pograć w momencie, kiedy zrobisz to, to i to. I to jest 3 sekundy zrobione. Tak jakby trzeba było cały dzień zaraz, potem. No, myślę, że każdy, kto ma dzieci, to zaraz, potem, za chwilę to te słowa słyszę. Natomiast to te momenty, gdzie staje to silniejsze. Wtedy, kiedy dziecko staje się nadpobudliwe w momencie, kiedy rodzic mówi, odłóż telefon, albo proszę, przez godzinę nie używaj tego telefonu. Kiedy pojawia się ta pewna nerwowość, jakaś płaczliwość, rozregulowanie to emocjonalne. To są takie elementy, to są takie, myślę, pierwsze żółte flagi, o ile już one tak się trochę na pomarańczowo nie świecą, więc te granice są mega, mega cienkie. Tak jak dość często, jak rozmawiam z rodzicami, to wie, słuchajcie, no, problem jest o tyle niebezpieczny, że jeśli jest to uzależnienie, byłoby to uzależnienie od alkoholu, dużo szybciej to widzimy, bo czujesz dzisiaj, wczoraj, jutro, pojutrze i ten cykl się pojawia. Ktoś się zatoczy.
1: Jest zapach, tak. Są jest objawy. Zapach.
0: Popatrzysz w oczy po substancjach, pan profesor jako lekarz wie, że zawsze te jakieś coś jest, tak? Czy zmiany.
1: Jak popala, też wyczujesz.
0: Jak popala, to też wyczujesz. W związku z czym zawsze mówię, że najbardziej niebezpieczne, bo czasami ktoś mówi, a kurczę, żeby tylko nie palił papierosów. Ja mówię, słuchaj, papierosy, to ty wyczujesz. Ja mówię, gorszą sprawą jest to, czego nie wyczujesz. Bo nie zawsze w te oczy też dziecku rodzice patrzą, no nie zawsze, ale to są elementy, które dość, no zdecydowanie myślę, nawet nie dość, tylko zdecydowanie szybciej możemy zauważyć, w związku z czym nasza reakcja może być zdecydowanie szybsza i ta pomoc, profilaktyka, działania naprawcze, korygujące w zakresie tego funkcjonowania pomiędzy młodym człowiekiem a urządzeniem mogą być zdecydowanie szybciej podjęte.
1: Jak pani profesor skomentuje taki obrazek? Pora obiadowa, restauracja, rodzina, dziecko w krzesełku. Po jednej stronie mama, po drugiej stronie tata. Na krzesełku stoi smartfon. Dziecko nieistniejące w takim no, w otoczeniu i raz tata, raz mama, dziecko połyka wszystko, co mu się tam poda do zjedzenia.
0: Przyszły pacjent. I to, o czym powiedziałam, my jako rodzice dość często, a masz, bo chwilę czymś się zajmie, przerzucamy. Pytanie, czy to, no na pewno nie jest to wzorzec rodziny, na pewno nie jest to budowanie emocji, na pewno to nie jest ten, nie są to elementy, które są niezbędne dla dziecka w wieku rozwojowym właśnie, wtedy, kiedy mówimy o więzi, o budowaniu przywiązania do rodziców i o prawidłowych wzorcach. Identycznie sytuacja, panie profesorze, ma się, ja kiedyś poszłam akurat, bo czasem jestem kibicem, aczkolwiek tak za dużo technicznie, nie znam się na piłce nożnej, ale grała nasza Jagiellonia, w związku z czym poszłam do jednego z lokali, żeby obejrzeć ten mecz i to akurat był dzień walentynek, w związku z czym no wszyscy powinni być zakochani, no jeszcze tą biochemię trochę pamiętam, bo ja trochę mówię, że zakochanie to nic innego jak biochemia i proszę mi wierzyć, że 99,9, bo ja tak tutaj ten mecz, ale tak zawsze jest ta ciekawość tego świata, patrzę, więc i pan i pani w tym wyjątkowym dniu siedzą w telefonach. Potem jest awantura, bo jeszcze nie zostało zrobione zdjęcie po trawie, którą trzeba zjeść, w związku z czym nawet jeśli pan chciałby już przystąpić do konsumpcji, to jeszcze nie, bo teraz musimy zrobić zdjęcie, potem jeszcze nie zaczynamy jeść, bo teraz to zdjęcie z uśmiechami i z całą resztą trzeba wstawić na Facebooku. W związku z czym proszę zauważyć, że dzieci nie uzależniają się same. Ktoś, to trochę jak

0: innych substancjach. Ktoś musi nam podać to, co będzie stanowiło podstawę uzależnienia. I właśnie ten przykład, o którym pan profesor powiedział, jest bardzo trudnym do akceptacji przykładem, bo to znaczy, że to dziecko przy każdej innej okazji również ten telefon dostanie. W związku z czym, jeżeli jest takie małe, że siedzi jeszcze w krzesełku do karmienia dziecka, to z każdym tygodniem, miesiącem, rokiem to już będzie dziecko, które nie poradzi sobie bez tego, bo posiłek będzie kojarzył się z tym, nie z analizą tego, co jemy, nie ze smakiem, nie z percepcją na wielkość pokarmu, na cokolwiek innego, tylko z tym, że jest telefon, wszystko jedno, co tam w nim jest, tu jemy, czyli emocjonalność tak naprawdę rozmyta, związana z urządzeniem, nie tak naprawdę z czynnościami, nie ze środowiskiem, nie z otoczeniem, w którym jesteśmy, nie z emocjami.
1: Chciałem jeszcze podpytać, czy, a może, no, od technologii, od smartfona, tableta, komputera my nie uciekniemy. To jest jakby integralną częścią naszego życia. Takiego, no, małego, całkiem małego obywatela, od jakiego wieku, czy można to określić, od jakiego wieku powinniśmy, powiedzmy, oswajać, pokazywać, w jaki sposób, czy są już jakieś możliwości takie, żeby to rodzicom jakoś przekazać wskazówkę?
0: Ja myślę, że tutaj taką bardzo istotną kwestią jest to, że te pierwsze lata życia dziecka są decydujące o naszym rozwoju. Tak mówimy, dziecko nie będzie pamiętać, dziecko kształtuje się wtedy, kiedy zaczyna rozumieć, ale to są te, od samego początku, kiedy pojawia się na świecie, to przyswaja to, co dobre, przyswaja to, co złe. Mówimy potem o traumach wczesnorozwojowych, o tych elementach, o tym, że te emocje, tak, ta psychologia emocji i motywacji, ona zaczyna coraz bardziej pękać w szwach, bo zaczyna pojawiać się to, co nowe i to, co stanowi zagrożenie do tego, żeby te emocje odczytywać i te emocje okazywać w odpowiedni sposób. Ja myślę, że ten moment chociażby oswajania dziecka albo inaczej, takiego swobodnego, wtedy, kiedy dziecko dostaje telefon, bo tutaj już wiem, że nawet dzieci czteroletnie mają swoje aparaty, no i teraz nie tyle telefoniczne, co tak jak pan profesor mówi, smartfony, które zupełnie wszystkie funkcje pełnią, oprócz tego, no bo dziecko trzyletnie nie zadzwoni. Natomiast ten moment, myślę, wtedy, kiedy gdzieś czwarta klasa, 10-11 lat, to jest ten moment, jeśli pewne wzorce zostały wypracowane, nie zapominając o tym, że w tak zwanym międzyczasie to nie samo posiadanie urządzenia, ale kreowanie wzorców przez rodziców. Kreowanie i pokazywanie tego, jak się funkcjonuje w społeczności, w społeczeństwie. Tego, w jaki sposób filtruje się, tego, w jaki sposób przyswaja się informacje. I te dobre, i te złe. Bo jeżeli w momencie, kiedy proszę zauważyć, widzimy straszne sceny, to, co działo się w Warszawie i ludzie potem mówi się, czy czyta się w internecie, oni byli przerażeni. No nie, nie. Ja jako prawnik i psycholog powiem, nikt przerażony nie wyciąga telefonu, nie pamięta kodu odblokowania, włączenia wideo i nagrywania scen, kiedy te sceny są drastyczne i powinny być traumatyzujące. No, no nie wiem, jeden może w taki sposób organizm zareagować, ale nie cała grupa. W związku z czym to, co dzieje się w naszej głowie, totalnie nie rozróżnia, jest na jednym poziomie. To, co dobre, to, co złe, to, co traumatyczne, to, co bulwersujące, to, co straszne. W związku z czym te pierwsze lata życia dziecka, no to w mojej ocenie te decydujące i te, które zależą od nas, rodziców. Wtedy, kiedy my rzeczywiście pracujemy z dzieckiem, przekazujemy mu te informacje, wartości, te normy, tak, żeby to urządzenie rzeczywiście, niech ono będzie i częścią rozrywkową. No, my jako dorośli też niech rzuci kamieniem ten, kto czasem zbyt długo się w ten ekran, pomimo tego, że wie, że przed snem tyle i tyle trzeba odłożyć i tak dalej. No, tym bardziej, że uzależnieniem behawioralnym też jest pracoholizm, w związku z czym myślę, że 99% z nas musiałaby poddać się terapii, ale to uznaje mnie, to kocham swoją pracę, więc myślę, że ten moment, kiedy kocham swoją pracę, mówimy, no to też jest ten moment przełomowy, ale myślę, czwarta klasa, kiedy, bo tu nie skontrolujemy, to o czym powiedzieliśmy, z telewizorem dziecko z domu nie wyjdzie, no z laptopem dość rzadko, nie? Z kinem też nie. Natomiast z telefonem jest zawsze z nami. W związku z czym myślę, ten moment, ale przede wszystkim praca z dzieckiem. To nasze zadanie i nasz obowiązek.
1: Jak dziecko jest dobrym obserwatorem, a jednocześnie uświadamia nam w sposób taki, no, normalny, uświadamia nasze niewłaściwe zachowania. Jako przykład taki z wnukiem, kto to takim czterolatkiem, który chodzi w okularach i zdejmuje okulary i bierze w zęby w sposób taki i trzyma ten. Ale co ty robisz? Ale dziadek tak robi.
0: Dokładnie.
1: A dziadek dlaczego robi? Bo dziadek do czytania musi zdjąć okulary, żeby... A jednocześnie zostałem zidentyfikowany jako niewłaściwe zachowanie, które w sposób taki jakby już niekontrolowany wykonuje czynność, bo nie wiadomo, co z tymi okularami zrobić w danym momencie, żeby coś przeczytać. I zostałem rozszyfrowany. Ja,
0: także... I uznany trochę za sprawcę wzorców, które są niewłaściwe. Ale właśnie o tym mówimy, panie profesorze. Dziecko obserwuje. Dziecko, jeżeli nie wytłumaczy się, słuchaj, dziadek postępuje w ten sposób, bo w momencie, kiedy ma okulary do chodzenia, ale przy czytaniu musi je zdjąć, no i żeby ich nie połamać, już to możemy odrobinę cokolwiek zrobić, czy nie zgubić. Dziadek w taki sposób robi. Natomiast ty pamiętaj o tym, że się to i to. No, w różnych słowach można to, ale to jest właśnie ten moment, kiedy kurczę, no dobra. No, identycznie postępuje pewnie dziecko, które jedzie z tyłu w foteliku i widzi, że mama na światłach, czy tato na światłach puka w ten telefon. W związku z czym mówi, no hola, no niczego się nie dzieje, nie odbieramy tego jak coś, co jest negatywne. W związku z czym no, myślę, że obserwacja i uważność to jest to, no i przede wszystkim też taka samoświadomość nas, tylko no, rodzicami stają się już ludzie, którzy też z tymi smartfonami, jak to się potocznie mówi, się urodzili, bo to te pokolenia i to tak trochę, no ale przecież to tylko telefon.
1: Tak, i teraz jest sytuacja taka, że wprowadzono zakaz korzystania ze smartfonów w szkołach. Dobry to pomysł? Prawny?
0: No tutaj z tym prawem ja myślę, że każdy jest dobry, który przynosi określone efekty, więc prawo tutaj musimy, no, może zostawmy, natomiast uważam, że wskazujący na problem. Proszę zauważyć, to pokazuje, że nie jesteśmy w stanie zapanować na poziomie szkoły, w związku z czym per analogia i na poziomie pewnie domu, nad korzystaniem z technologii, z urządzenia. Skoro musimy wprowadzić zakaz i skoro musimy te telefony, tam są różnie i kodują, to chyba właśnie pani docent mówiła mi o tym, że są jakieś takie woreczki w szkołach, które jeszcze dodatkowo nie tylko to, że nie może, że musisz gdzieś zostawić, ale jakoś tak kodują, że to urządzenie w ogóle nie może zostać użyte, dopóki z tego woreczka nie zostanie wyjęte. No w mojej ocenie to pokazuje bardzo jasno, że mamy problem. Że ten problem został zauważony, że ludzie się nie rozmawiają, nie komunikują ze sobą, że nie ma tych relacji społecznych, nie ma możliwości budowania na poziomie klasy, grupy, społeczności, a co za tym idzie też kształtowania wzorców, no bo o tyle, o ile na lekcji być może dało się nad tym zapanować, no to pewnie przerwy pokazały ten dość trudny obrazek i pokazujący, że problem rzeczywiście istnieje i jest duży.
1: czyli prawne. Czy to nie jest tak, że troszeczkę te prawne rozwiązania podążają za problemem, tak jak w przypadku uzależnienia od palenia, od alkoholu, gdzie zaczęto wprowadzać. Ja jeszcze pamiętam, że w pociągu, w samolocie można było palić. W tej chwili jest to nie do pomyślenia, żeby w miejscach publicznych palono. Spożycie alkoholu też jest ograniczane. Czy to znaczy, że jakby jest to takie same zagrożenie dla naszej psychiki, uzależnienie od tej technologii smartfonowej, jak w przypadku innych szkodliwych uzależnień?
0: Wydawałoby się, że kontrola objawów może być wyższa, ale te objawy przy uzależnieniach behawioralnych czy uzależnieniach, już tutaj wyjmijmy te uzależnienia technologiczne oddzielnie, one są takie same. Poszukiwanie, nerwowość, ataki paniki, lęku, agresji. W związku z czym można uznać, że w zależności od tego, jak wysoki jest poziom tego uzależnienia, i to trzeba to podkreślać, jak bardzo byśmy z szacunkiem do pana profesora nie mówili, a może to na wyrost. Trzeba podkreślać, bo tacy pacjenci pojawiają się już w szpitalach, w oddziałach dla dzieci i młodzieży, uzależnieni od urządzeń, uzależnieni od nowych technologii, uzależnieni od gier. W związku z czym po próbach samobójczych, kiedy ten telefon został, czy ten komputer został ograniczony, to z tymi emocjami, z tą właśnie agresją, z tym wszystkim w sposób kontrolowany nie można było sobie poradzić. I takie dzieci, taka młodzież podejmuje również takie próby. W związku z czym to pokazuje tylko, czy to rozwiązuje, bo pokazuje problem. Okej, pokazuje bardzo jednoznacznie. Wprowadzamy zakaz korzystania z telefonów na terenie szkoły. Ale co z tym dalej zrobić? Jakie wyciągamy z tego wnioski?
1: A jak my mamy z tym czasem, jako dziadkowie, rodzice, poradzić poza szkołą, w domu?
0: Ja mam jedną córkę. I muszę panu profesorowi powiedzieć, że być może telewizji to ona za dużo nie ogląda. Ona kupiliśmy, poprosiła o rzutnik, żeby móc tam oglądać filmy, czyli trochę być jak w kinie. Natomiast mam to olbrzymie szczęście, że ma grupę znajomych. To nie to, że nie korzysta z telefonu. Ma 17 lat, w związku z czym takiej możliwości nie ma. Natomiast mam to olbrzymie szczęście, że ma grupę znajomych i oni ciągle wychodzą. Natomiast jak rozmawiam z częścią moich znajomych, kurczę, jak fajnie, że oni mają taką paczkę. Ja mówię, no ale kiedyś wszyscy mieliśmy taką paczkę. W związku z czym człowieki, ludzie nawzajem.
1: Widzą się.
0: Ludzie nawzajem, jeśli się widzą, jeśli mają o czym rozmawiać, jeśli mają wspólne pasje, wspólne tematy, świętują zakończenie wakacji, świętują początek wakacji, urodziny, imieniny. Nie jest to wirtualne, że wyślemy, o kurczę, pojawiło się na Facebooku, dobra, to ci wyślę. Myślę, że uważność, taka równowaga. Wtedy, kiedy, tak jak powiedział pan profesor, od postępu nie uciekniemy, tak jak każdy z nas. Każdy z nas jest przywiązany, chociażby do posiadania telefonu. Ani ja, ani pan profesor, no, nawet na pocztę nie wejdziemy, jak nie potwierdzimy, że możemy. W związku z czym, chciał, nie chciał, telefon, nawet jeśli zapomnisz, to musisz pojechać po aparat do domu, bo nie odpalisz poczty. W związku z czym od tego nie uciekniemy. Nie, od komputera nie uciekniemy. Nie sprawdzimy maila, nie napiszemy dokumentu, nie wyślemy publikacji. Od tego nie uciekniemy. Ale myślę, że ta równowaga i uważność na siebie. Nie wskażemy proporcji, czy połowę dnia bez telefonu, połowę dnia z telefonem, połowę wizyty dziadka z dziadkiem, połowę bez dziadka albo obok dziadka z telefonem. Natomiast uważność na drugiego człowieka, czy to wnuczek, czy dzieci, czy kolega, koleżanka, ktokolwiek inny, bo my w pracach też tak mamy, że już już sprawdzamy.
1: Tak? No właśnie po ograniczeniach korzystania, znaczy zakazie korzystania smartfonów w szkołach, zacząłem się zastanawiać, czy to aby czasami nie powinniśmy też wprowadzić w pracy, ponieważ jesteśmy rozpraszani przez różnego rodzaju social media, które cały czas do nas jakieś tam informacje wysyłają i my dekoncentrujemy się. Te czynności zawodowe, które mielibyśmy do wykonania w ciągu czasu pracy, czasu nam nie wystarcza, ponieważ cały czas musimy być na tak zwanym łączu i być na bieżąco, żeby w odpowiednim momencie zalajkować różne wydarzenia. To jest troszeczkę taki czas, że swego, no, kilkadziesiąt lat temu ciężko było młodzież zagonić z podwórka do domu, a w tej chwili ciężko ją wygonić z domu na podwórko.
0: Dokładnie. I proszę zobaczyć, co za tym wszystkim idzie, bo nie chciałabym być zhejtowana bardzo, ale jestem tego zdania, trochę obserwacja pana profesora, czy w pracach nie wprowadzić. Bo jeśli my jesteśmy do tego tak przywiązani, proszę zauważyć, no, telefon co do zasady jest urządzeniem prywatnym. My w pracy mamy na biurku co do zasady telefon służbowy, mamy komputer, w którym możemy odebrać maila, ale rzeczywiście gdzieś tam są już zakłady pracy, które śledzą, kto tam, o której godzinie, muszę powiedzieć, już nawet studentom się przydarzy. O, a tu nie było? To informacja prawdziwa, czy opowieść prawdziwa, tu nie było, a w tym czasie zostało polajkowane. I co pani na to? Ale to akurat nie dotyczyło mnie, bo ja rzadko lajkuję, a jeśli już, to po godzinach pracy właśnie. No tak popatrzyłam, no są się, no kurczę, no mają rację. Wiesz, nie wiem, ja to tam się nie znam, no bo jakoś z tego trzeba było wybrnąć, akurat osobę znam. Ale to jest racja, że my dużo tego czasu spędzamy. Mówimy tak ciągle, tak o dzieciach, o młodzieży. Ale tak gdybyśmy podsumowali uważnie, popatrzyli na siebie, to też potrafimy się zagapić. Może nie w krótkie filmiki, takie trochę influencerów i całą resztę, ale tu kwiatki, tu ciuchy, tu książki. No to wszystko jest takie i to wciąga. Nagle okazuje się, że z tych 5 minut ja tylko zobaczę, bo chcę zamówić książki. Ja sama ostatnio zaczęłam zamawiać książki, nagle mówię, o kurczę, no tylko te 3 pozycje, bo wiem, co mam zamówić. I nagle okazało się, że fakt, zamówiłam tylko te 3 pozycje, ale spędziłam 1,5 godziny na przerzucaniu potem już różnych stron, bo różne rzeczy, no pamiętajmy, że też to wszystko w sieci pozostaje, więc to, co zapamiętane, szukała z takiego obszaru książek, nagle i tu coś się pojawiło, i tu coś się pojawiło. No w związku z tym wchodzimy. Są olbrzymie kradzieże.
1: Już możemy wyjść z pracy.
0: To akurat było w domu. W robocie dość często i w jednej, i w drugiej pracy zazwyczaj jest tak, że ciągle szukam telefonu, bo go nie mam.
1: Ale to jest temat ci dorośli i te smartfony, to jest temat na kolejną audycję. Ja jeszcze zapytam, czy Julia i Kuba są pewni, że panują nad korzystaniem z urządzeń elektronicznych. Uśmiechają się.
0: I oczy w górę. Tak, ja mam to szczęście, że zawsze mówię, kurczę, gdzie telefon? I zawsze mam dźwięki wyciszone, tak żeby mnie nie rozpraszało. Bo uważam, że jeśli coś się będzie działo strasznego, to jest telefon na biurku, każdy wie, gdzie jestem. Jestem w robocie, w związku z czym można mi namierzyć na stacjonarny.
1: Słuchanie Radia Ortodoksja nie uzależnia, ale nasza audycja dobiega końca. Moim i państwa gościem była pani profesor Edyta Rysiak, psycholog, kierownik Zakładu Psychologii i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo Państwu, Panie Profesorze. Serdecznie dziękuję za zaproszenie.
1: A ja Państwa zapraszam na kolejną audycję za tydzień. Dziękuję.
2: Radio Ortodoksja.

Za nami kolejny odcinek z cyklu audycji Pytanie do specjalisty. Program prowadzi profesor Jan Kochanowicz, a dzisiejszym gościem profesora była pani Edyta Rysiak. A już punktualnie o godzinie 20:00 powtórka serwisu informacyjnego.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś czwartek, 24 września i 11 września zgodnie z kalendarzem juliańskim. W sposób szczególny Cerkiew wspomina dziś świętego Sylwana z Atosu, świętej Teodory Aleksandryjskiej, męczenników Diodora i Dydyma Syryjskich oraz świętego Eufrozyna. Przed mikrofonem Katarzyna Waśkowska. Serdecznie zapraszam do wysłuchania dzisiejszego serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja. W dzisiejszych wiadomościach powiemy o święcie parafialnym w Kuźnicy oraz o pielgrzymce autokarowej Endonosowa. Proboszcz parafii w Kuźnicy, ojciec Mitrat Jarosław Grygiewicz, serdecznie zaprasza do wspólnej modlitwy z okazji święta parafialnego podwyższenia czcigodnego i życiodajnego Krzyża Pańskiego. W najbliższą sobotę o godzinie 17 odsłużone będzie nabożeństwo całonocnego czuwania z obrzędem wyniesienia świętego krzyża na środek cerkwi. W niedzielę 27 września o godzinie 9 odprawiony zostanie molebień z oświęceniem wody, zaś godzinę później rozpocznie się świąteczna boska liturgia. Parafia prawosławna świętego proroka Eliasza w Białymstoku zaprasza na jednodniową pielgrzymkę autokarową do Nosowa, która odbędzie się w niedzielę 4 października. Pielgrzymka organizowana jest na uroczystości liturgiczne ku czci ikony Matki Bożej Leśniańskiej. Wyjazd z Białegostoku zaplanowano o godzinie 7, a o godzinie 10 w cerkwi świętego Archanioła Michała w Nosowie sprawowana będzie boska liturgia. Po nabożeństwie przewidziano poczęstunek i powrót do Białegostoku. Liczba miejsc jest ograniczona. Szczegółowe informacje oraz zapisy pod numerem telefonu parafii. 857-410-481. 857-410-481.

0: pod tytułem. To autorska audycja o książkach prowadzona przez panią Annę Radziukiewicz z Przeglądu Prawosławnego. W swoim programie autorka opowiada o książkach, które warto przeczytać i które są związane z prawosławiem. Zapraszamy!
1: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.
2: Witam serdecznie słuchaczy Radia Ortodoksja. Spotykamy się na audycji książkowej. Tym razem będzie to książka nietypowa. Chyba po raz pierwszy będę tego rodzaju książkę przybliżać Państwu na antenie Radia Ortodoksja. Bardzo często są to pozycje znanych autorów, czasem o międzynarodowej sławie, którzy dokonują analizy jakiegoś zjawiska. A tym razem będzie to książka autora, który prawdopodobnie jedyną książkę napisał w swoim życiu. I chyba na tym jego kariera pisarska może się skończyć. A mowa tu o historii parafii prawosławnej Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Korzanach Józefa Jaroszuka, parafianina tejże parafii ze Złotnik. Przez to chcę docenić utrwalanie historii danej ziemi, w tym przypadku juchnowieckiej, na terenie której leży parafia w Korzanach, bo jest to trochę szerszy ogląd niż samej tylko parafii. I ta zapisana pamięć będzie naprawdę w przyszłości procentować. Książeczka ma stron około 70, jest niewielka, ilustrowana, ale jakże wiele tutaj zostało zapisanych historycznych wydarzeń. A było tak. Pojechałam 21 lipca na Kazańskiej, na ikony Matki Bożej Kazańskiej do cerkiewki na uroczysku Zajączki. Co to leży w lesie, na skraju pól pańkowskich, niedaleko od wsi Wojszki, którą mijamy jadąc do Bielska Podlaskiego z Białegostoku przez Juchnowiec Kościelny. Niektórzy tam się zatrzymują w lesie, bo mała cerkiewka, świetna atmosfera. I ja tam się wybrałam na te uroczystości. I to miejsce mnie tak zauroczyło, mimo że padał deszcz ulewny prawie, było dużo ludzi, mnóstwo samochodów. Byłam zaskoczona, że tak dużo ludzi przybywa na światowe miejsce, jak mówią o nim korzańscy parafianie. Potem spotkałam się z proboszczem tej parafii, ojcem Janem Kojło, który mi opowiedział więcej o parafii, a służy tu od 10 lat, i dał jeszcze mi książkę Historia parafii prawosławnej w Korzanach właśnie Józefa Jaroszuka, którą przeczytałam całą. I właśnie na podstawie tej książki będę Państwu opowiadać o prawosławiu w tym zakątku naszej ziemi podlaskiej. A więc Korzany leżą na rubieży dawnego ruskiego świata. Drohiczyn, Bielsk, Brańsk, Suraż były grodami zakładanymi w drugiej połowie XI wieku przez ruskich książąt. Z Korzan do Suraża 15 kilometrów. Suraż jest teraz najmniejszym miastem w Polsce z niespełna 1000 mieszkańców. Oczyszczonym z prawosławia. Ocalała tam tylko jedna prawosławna rodzina. I tutaj właśnie mój komentarz po przeczytaniu tej książki nasuwa się jako pewna nawet oczywistość. A powiem tak, że kiedy na siłę, bo tam było tak, likwiduje się chrześcijański obrządek, cierpią wszyscy. Może upadać z tego powodu i miasto. I gdyby w Surażu od czasów ruskich było i prawosławie, jakież bogactwo, koloryt, niepowtarzalność by zyskał. Mógłby znaczyć więcej niż Supraśl, bo cieszyłby się prawie dwa razy dłuższą historią. I od razu, prawie od razu był miastem, grodem. A Supraśl rozkwitał, gdy kwitło w nim życie monastyczne. Upadał, gdy z niego to życie wypędzano. Wiem o tym, ponieważ prześledziłam dzieje Supraśla, kiedy pisałam monografię, takie monografię, album o monasterze w Supraślu. Teraz do Suraża nie prowadzi nawet porządna droga, a kiedyś był ważnym grodem na szlaku. W tym przypadku także wodnym, gdyż Suraż leży nad Narwią. Takim samym, w tym samym czasie mniej więcej był zakładany inny gród, Bielsk Podlaski, który nawet nie leżał na szlaku wodnym. A Bielsk Podlaski ma teraz około 25 tysięcy mieszkańców. Suraż niespełna 1000. Być może nie jest to taka... To jest oczywiście moje przypuszczenie. Być może w rozwoju miasta pomogło dla Bielska wielokulturowość, której we współczesnych czasach zabrakło Surażowi. Bo wielokulturowość inspiruje. Ktoś obok tworzy taką kulturę, my tworzymy taką. Wzajemnie się uzupełniamy. Żeby nie powiedzieć konkurujemy, ale ten aspekt też dobrej konkurencji też może być znaczenie. A obszary miasta, czasem państwa, zupełnie jednolite kulturowo, bywa, że z czasem degradują się. One nie mają jak gdyby napędu do rozwoju. Prawosławna rodzina z Suraża należy do korzańskiej parafii. W Surażu są stare cmentarze. Jeden z najstarszych, liczący około 500 lat, znajduje się przy ulicy Zabłudowskiej na wzgórzu Świętego Jana. Tam stała cerkiew Świętego Jana, chociaż już źródła z XVI wieku jej nie wymieniają. Za to wzmiankuję o dwóch innych, świętego Spasa i świętych apostołów Piotra i Pawła. Pierwsza stała przy ulicy Ruskiej, dziś Mostowej. Cerkiew Spasa była też nazywana Zamkową. W końcu XVIII wieku nie istniała. Jej miejsce zajął kościół. Nową murowaną cerkiew w Surażu zbudowano w 1867. Rok 1915 zbieżeństwem kończy funkcjonowanie w Surażu prawosławnej parafii. Dziś na miejscu cerkwi z 1867 jest skwer, a jej mury, uszkodzone w czasie I wojny, posłużyły do odbudowy zniszczonego kościoła. W Surażu powstańcy, nazywani wtedy mieciężnikami, powiesili 23 maja 1863 roku proboszcza prawosławnej parafii ojca Konstantego Prokopowicza. Pochowano go na cmentarzu w Zawykach, wtedy prawosławnym, na którym stała prawosławna cerkiew. Dziś jego ciało spoczywa na cmentarzu na Wygodzie w Białymstoku obok cerkwi. Zostało przeniesione z inicjatywy arcybiskupa białostockiego i gdańskiego Sawy, obecnego metropolity cerkwi w Polsce. Przeniesione, bo cmentarz w Zamykach i cerkiew przestały być prawosławne. A Zawyki, dziś tak jak i Zawyki Ferma i Końcowizna w korzańskiej parafii, to oddzielna, tragiczna historia związana z wymiataniem prawosławia. I o niej właśnie opowiada Józef Jaroszuk ze Słonik w swojej monografii. W Zawykach stała na prawosławnym cmentarzu drewniana cerkiew. To, co łączy ten sakralny zespół z cerkwią w Korzanach, to murowana, neogotycka, identyczna brama i oczywiście wspólna historia, przerwana brutalnie w okresie międzywojennym w 1923. Pod przymusem władz państwowych i księży Sturarza cerkiew z cmentarzem zabrano. Była zadbana, oszalowana, z pozłacanym ikonostasem, otoczona kamiennym parkanem i miała nową murowaną dzwonnicę. Przeszła do rzymskokatolickiej parafii w Surażu. Prawosławnych z Zawyk, Zawyk Fermy i Końcowizny uspokajano, że to tymczasowo i swoich zmarłych mogą dalej chować na cmentarzu. Ale niebawem zabroniono pochówków. I tutaj cytat. Kilku ludzi zmasakrowano, co i nastąpiła demoralizacja i tak ciągnęło się aż do 1940 roku. Czytamy w zamieszczonej w monografii skardze prawosławnych wysłanej 31 marca 1966 roku do Wydziału Wyznań Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku. I dalej czytamy. Po objęciu władzy radzieckiej i po rozeznaniu całej sytuacji wszystko zostało zwrócone prawosławnym. Po wkroczeniu Niemiec katoliki ponownie zabrali z wielką furią i wymową komunisty oddali komunistom. Prawosławnych kilku ludzi zostało zmasakrowanych na śmierć. Na przykład ojciec i syn Józef Siemieńczuk zbity do nieprzytomności, a syn Mikołaj został zabity jako komunista. Obaj z Fermy. Taki postępek odstraszył do reszty i znowu za 14 kilometry trzeba wozić zmarłych do Korzan. I tak od 1943 roku niszczyli prawosławne mogiłki, jakim tylko mogli sposobem, aby jak najprędzej zatrzeć ślady. W dniu 26 marca 1996 roku zjawiła się wielka siła robocza rżnąć i rąbać rosnące na cmentarzu drzewa, niszcząc i łamiąc prawosławny cmentarz. Koniec cytatu. W podpisie Naród prawosławny. W tej publikacji czytam, że w Zawykach następuje taka czystka, by po prawosławiu nie został ślad. Ale nie tylko w Zawykach. Przy końcu II wojny, zaraz po niej prawosławni przeżywali tu piekło. 2 lutego 1946 banda Burego spaliła Końcowiznę, w której gospodarzyło 13 rolników. Pozostały 3 domy. W Zawykach Fermie bandyci zabili Wasila Szotko. Ludzi bili, straszyli, zabierali im ubrania, żywność. Mężczyźni ze strachu nie spali w swoich domach. W Zawykach, w cudzysłowie, porządkowano po wojnie cmentarz i cerkiew. Temu, który zdewastował ikonostas, niebawem zmarło 2 synów. Ten, który zlikwidował metalowe ogrodzenie wokół mogiłki i przekuł je w swojej kuźni, odmroził sobie nogi, gdy pojechał zimą do lasu po drewno, a syn dostał pomieszania zmysłów. temu, który na cmentarnej bramie spiłował ramiona prawosławnego krzyża, syn zginął na przejeździe kolejowym w Białymstoku. Żona zachorowała na nowotwór i on sam zachorował. Józef Jaroszuk komentuje. To znaki, o których ludzie powinni wiedzieć i mieć je stale w pamięci. Parafialne nadnarwiańskie Korzany, dziś mała wieś pozostająca w cieniu niemal z nią zlewających się czarewek, ze znanym domem opieki społecznej, pańkami, co wyglądają jak piękna wieś letniskowa, dorożkami, które dzielnie obroniły swój kołchoz, niezadłużony w latach przemian politycznych i nadal prowadzą dobrze prosperującą rolniczą spółdzielnię produkcyjną, hodując stado gdzie z 600 mlecznych krów. A był czas, że Korzany były miasteczkiem i miały nadane 11 lipca 1687 roku prawa miejskie przez Jana III Sobieskiego, króla Polski, wielkiego księcia litewskiego, ruskiego, pruskiego i innych ziem ruskich. Kwitło tu rolnictwo, rybołówstwo, drobna wytwórczość, była garbarnia, czyli wyprawiano skóry, po rusku korzę, stąd nazwa Korzany. Istniała tu przeprawa przez Narew. Według ojca Grzegorza Sosny w Korzanach już w XIII wieku istniała cerkiew i znajdowała się na prawym brzegu rzeki Mięki, a gdzie dziś stoi cerkiew, był cmentarz. Tatarzy w 1241 roku doszczętnie zniszczyli Suraż, Korzany i okoliczne wsie. Ich mieszkańców mordowali. Dobrym okresem dla Korzan i okolic, jak i całej Rzeczypospolitej, był wiek XVI. Od tego czasu znani są właściciele Korzan i innych wsi i folwarków. Moją uwagę zwrócił Stefan Szorodecki, parafianin cerkwi boćkowskiej, dziedzic majątku Korzany. Poślubił Marię Giedroyć z księżącego rodu. Miał z nią 5 dzieci. 8 lutego 1906 roku dokonał wraz z dziećmi w kościele w Juchnowcu konwersji na katolicyzm. Ludzie w zajączkach opowiadali o starych Giedroyciach, jak modlili się na ganku, obróceni na wschód w kierunku cerkwi w Rybołach, dokąd dzieci nie chciały ich już zawieść. Czasy zaboru rosyjskiego nie były jednoznaczne. Na początku lat 40. XIX wieku wyższe władze cerkiewne skasowały parafie w Korzanach. Wiernych przyłączono do parafii w Surażu. Nie dość tego. W 1874 z inicjatywy rybołowskiego proboszcza ojca Jana Głowackiego pod osłoną nocy rozebrano korzeńską cerkiew i przeniesiono ją na cmentarz do Rybał. Stoi tam do dziś. Załamanych korzeńskich wiernych dotknęły zwłaszcza słowa ojca Jana. Вот ваша wiera, taka jak to dierwo. I wskazał na usknięty przy cerkwie dąb. I oto po kilku latach drzewo w cudowny sposób zazieleniło się. To promysł Boży, mówiono. Rozpoczęto w Wilnie zabiegi o zgodę na budowę nowej cerkwi. Otrzymano pozwolenie, odczytano je na placu, na którym miała stanąć cerkiew. I tu wkraczamy już w nowożytną historię cerkwi i parafii. Budowa szła niezwykle sprawnie. Ludzie pomagali jak mogli. 5 grudnia 1886 roku zaledwie po 3 latach budowy, cerkiew wyświęcona.

służył do pierwszej wojny. Opisywał życie mieszkańców parafii. Wierzę, swego ominęło. Zmarł 6 września 1915 roku i jest pochowany przy cerkwi w Korzanach. I tu jest opis bardzo ciekawego i pouczającego wydarzenia z bieżeństwa. Prawie wszyscy korzeńscy parafianie uciekli w 1915 przed wojskami austro-niemieckimi. Zatopili przedtem w Zatoce Narwi cerkiewne dzwony, dokumenty księgi, utensylie zakopali w skrzynie, korzeńską ikonę Matki Bożej Pocieszycielki zabrała ze sobą rodzina Aleksiuków. Dotarła do guberni saratowskiej. Ikonę umieszczono w cerkwi w Jekacierinowce. Bieżęcy urządzali się, korzystali z gościnności Rosjan, mieli pod dostatkiem jedzenia. Rewolucja bezpieczeństwo zamieniła w terror. Dostatek w głód. Bieżęcy wracali. Wracali i Aleksiuci z Korzan. Ale miejscowi nie chcieli oddać im ikony. Wtedy Aleksiuci podjęli decyzję. Oddają za ikonę wszystko, co mają. Wracali goli i bosi, ale z ikoną. Wszyscy. Nikt po drodze nie chorował, nie umarł. Korzeńscy parafianie byli tak wdzięczni za ocalenie ich świętości, że gdy w latach 60. zmarł Nestor rodziny, jego ciało odprowadzano na cmentarz z ikoną. Ikona, zdaniem konserwatorów zabytków, pochodzi z początku XVII wieku, choć wygląda na XVIII-XIX-wieczną. Być może, przypuszcza proboszcz Jan Kojło, została ofiarowana przez Macieja Lewickiego w 1621 roku, który uposażał korzeńską parafię. Międzywojenne polskie rządy redukowały prawosławie. W cerkwi w Korzanach od 1915 do 1925 nie służono. W Surażu po 1918 parafię zlikwidowano. Wiernych surażskich i korzeńskich dołączono do parafii Ryboły. Ci z Suraża mieli do cerkwi 27 kilometrów. Jak dojść, jak dojechać koniem? Ich murowaną cerkiew rozebrano. Korzany stały się tak zwaną parafią nieetatową. Podlegały pod zabudów. Zabrano jej 55 hektarów ziemi, pozostawiono 3. Ponieważ parafia była, choć nieetatowa, wierni doczekali się w 1927 roku i duchownego. Ojca Eufemia Maksimczuka. 5 lat później przyszedł po nim ojciec Mikołaj Lebiediew i służył tu aż 30 lat, dzieląc parafianami ból II wojny i lat powojennych. Jest pochowany przy cerkwi w Korzanach obok baciuszki Wiesiołowskiego. Dwaj bardzo zasłużeni dla tej parafii duchowni. Można powiedzieć, teraz jest dobrze. Powojenni ojcowie, proboszczowie pozostawili po sobie dobre wspomnienia. Parafian ojciec Jan Sezonow, Grzegorz Ostaszewski, Anatol Siedzień, Jerzy Osipowicz, Jan Troc, Jan Karpiuk, Roman Kiszycki. Obecny Jan Kojło służy tu 10 lat. I tak jak jego poprzednicy, dba o cerkiew w kaplicę dom parafialny. W monografii Józef Jaroszuk zamieszcza rozdział remonty i budowy. W nim w 33 pozycjach wylicza imponującą ilość prac prowadzonych

0: Od 1932 roku przy serfie w Gorzanach, kaplicach na świętym miejscu, świętego Jana Chrzciciela w Złotnikach, świętego Jerzego Zwycięzcy w Gorzanach, na cmentarzu, przy parafialnej świetlicy, parafialnym domu. Jakaż pracowitość i ofiarność tych ludzi. W cerkwi wewnątrz wszystko po remoncie. Nowa, piękna szalówka zawoskowana. Zwraca uwagę ikonostas, odrestaurowane z pozłaceniami, ale najbardziej ikona Matki Bożej z początku XVII wieku, która wróciła z bieżeństwa. W następnym roku cerkiew ma być pomalowana na zewnątrz, na zielono czy na niebiesko, jeszcze nie wiadomo, bo oba kolory miała. Parafia leży w gminie Uchnowiec Kościelny. Cerkiew Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Gorzanach jest jedyną parafialną w tej gminie, ale na juchnowieckie włości wchodzą swoimi nogami inne prawosławne parafie. Do Ilidy Górne, Ryboły, Zabudów, świętego Jerzego w Białymstoku. Ojciec Jan mówi, że mimo, że nas prawosławnych korzeńskiej parafii jest garstka w porównaniu 18 tysiącami mieszkańców gminy, to Krzysztof Marcinowicz, wójt gminy Juchnowiec Kościelny, Mirosława Jaroszuk, do niedawna zastępca wójta, Krzysztof Sokulski, dyrektor gminnego ośrodka kultury, pracownicy urzędu gminy traktują nas nie jako folklor na wymarciu, tylko istotnie jako istotny składnik różnorodności gminy i jej bogactwo. Współpracują z nami, pomagają nam. Jest tu między innymi wspólne kolędowanie, pielgrzymowanie, nagradzanie mieszkańców niezależnie nie od ich wyznania, wspólne festyny. To również nadanie tytułu honorowego obywatela gminy naszemu władyce białostockiemu i gdańskiemu Jakubowi. W herbie gminy jest obraz ikona Matki Bożej z Dzieciątkiem. Dziękuję bardzo za uwagę. To ta audycja dzisiejsza była przygotowana w oparciu o materiały zawarte w monografii Józefa Jaroszuka Historia parafii prawosławnej Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Gorzanach. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia.
1: Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.

Za nami audycja o książkach prowadzona przez panią Annę Radziukiewicz z Przeglądu Prawosławnego. W swoim programie autorka opowiada o książkach, które warto przeczytać i które są związane z prawosławiem. A już za chwilę zakończenie naszego programu oraz modlitwy wieczorne.

0: Pytanie do duchownego.
1: Kiedy powinniśmy przystępować do sakramentu namaszczenia chorych?
0: Odpowiada ojciec Piotr Makal.
2: Najkrótsza odpowiedź to wtedy, kiedy chorujemy. Ale tak samo jak rozumiemy, że są różnego rodzaju choroby i ze zwykłym przeziębieniem czy katarem nie idziemy do przychodni, tylko staramy się w domowych warunkach wspomóc pracą obronną organizmu, tak też ze zwykłym katarem nie idziemy po to, żeby przyjąć sakrament namaszczenia chorych. Ten sakrament przyjmuje się w momentach, kiedy chorujemy chorobami długotrwałymi, którymi czujemy, że jest zagrożenie życia i prosimy Boga o to, żeby umożliwił nam sprawne przyjmowanie sakramentu Eucharystii. Nie powinniśmy zwlekać z przyjęciem tego sakramentu do momentu, kiedy chory już jest nieświadomy, kiedy jest podłączony pod respirator, czy kiedy nie jest w stanie sam zadecydować o tym. Powinniśmy się starać, jeżeli opiekujemy się chorymi, leżącymi, którzy nie mogą samodzielnie przyjść do cerkwi, o to, żeby łagodnie namawiać ich do tego, żeby pojednali się z Bogiem w sakramencie spowiedzi i Eucharystii, a sakrament namaszczenia chorych jest też sakramentem, w którym prosimy Boga i o przebaczenie grzechów, ale także o umożliwienie dalszego działania dla dobra cerkwi. W tradycji niektórych monasterów mnisi przyjmują ten sakrament w każdym dłuższym poście, czyli 4 razy do roku. Jest to natomiast tradycja monastyczna. W naszej cerkwi, w niektórych parafiach jest też ten sakrament sprawowany na przykład podczas Wielkiego Postu, kiedy zapraszani są nie tylko ci, którzy leżą, którzy są chorzy, ale ci, którzy mają jakieś dolegliwości, nie tylko fizyczne, ale także psychiczne i duchowe.